lekceważy każdą pracę.

Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

0: Tragedia na jeziorze w Wągrowcu. Nie żyje 2 13-latków. Zdrada dyplomatyczna przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Prokuratura umorzyła śledztwo. Polskie kluby walczą o europejskie puchary. Górnik przegrał pierwszy mecz z Ferencvaroszem. Jest 6:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. 2 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Gdy służby dostały zgłoszenie o 2 13-latkach, którzy zniknęli pod wodą kilka metrów od brzegu, pierwszy na miejscu zjawił się Nurek Wopru.
1: Wyciągnął 2 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 2 13-latków.
0: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą 40 minut. Reanimacja obu 13-latków trwała około godziny. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Polskie władze nie dopuściły się zdrady dyplomatycznej w sprawie katastrofy smoleńskiej, twierdzi prokuratura, która po 10 latach umorzyła już w całości dotyczące tego śledztwo. Ale to nie oznacza, że nie będzie się już zajmowała tematem katastrofy rządowego Tupolewa. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Śledczy badali m.in. polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnieniu przyczyn katastrofy, czy tak zwane memorandum Millera, na podstawie którego Moskwa tuż po tragedii pod Smoleńskiem musiała przekazać Warszawie jedynie kopię czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
3: Zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 roku nie wyczerpowało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
2: Stwierdzili śledczy, co przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podkreślił, że koniec tego śledztwa nie oznacza zamknięcia tematu Smoleńska w prokuraturze. Wciąż toczy się główne śledztwo dotyczące przyczyn katastrofy.
0: Jak poinformował prokurator Nowak, do śledczych kilka dni temu trafiła przetłumaczona opinia Międzynarodowego Zespołu Biegłych. Jej wnioski mamy poznać w ciągu tygodni. Setki sprawdzonych aut i przesłuchanych kierowców. Prokuratura zakończyła 4-letnie śledztwo. Akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu diagnoście samochodowemu trafił do sądu w Strzelcach Krajeńskich. Chodzi o korupcję i fałszowanie dokumentów. Filip P. na stacji kontroli pojazdów w Osowie wystawiał fikcyjne dokumenty wykonania badania technicznego. W zamian dostawał kilkaset złotych łapówki.
4: Sfałszowane dokumenty służyły następnie między innymi do rejestracji aut w Wydziale Komunikacji. Dodatkowo wystawiano nierzetelne faktury VAT za nieistniejące usługi, co z kolei ułatwiało przedsiębiorcom rozliczenia podatkowe.
0: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka prokuratury w Gorzowie. 9 osób oskarżono o dawanie łapówek, 2 przyznały się do winy. Filip P. usłyszał 22 zarzuty, grozi mu 10 lat więzienia.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Górnik Zabrze przegrał z Ferencvaroszem 0-1. To w ramach 3. rundy eliminacji do Ligi Europy. Trener Michał Gasparik przyznał po meczu, że Górnik jest w stanie odrobić straty za tydzień, ale żałował też niewykorzystanych okazji.
6: Szkoda, bo i w pierwszej, i potem w drugiej połowie jeszcze mieliśmy tam 3 dobre myśli. Sytuacje, które się dalej wykorzystać.
0: Dziś o europejskie puchary będą walczyć kolejne 4 polskie kluby. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z mistrzem Wysp Owczych, drużyną Klaksvik. Początek o 19:00. O tej samej godzinie Raków zmierzy się z Hamarbi. O 18:00 Jagiellonia zagra z Rangersami, a o 20:00 GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw.
5: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Na razie 6:00 rano i 4 minuty. Dzień dobry
8: na
7: poranku.
8: Dzień dobry. Kasia Kozimor.
7: Tomek Walaszczyk
0: i Michał Konopiński.
8: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: dobrych nastrojach, bo to już czwartek mamy, 6 sierpnia.
1: Czy to ziew, czy to śpiew? To, nie wiem.
0: Oczywiście, że ziew.
1: 6 sierpnia imieniny obchodzącej Felicysym, Jakub, January, Just, Maria, Namir, Nasław, Oktawian, Stefan, Walburga i Wincenty.
0: Przepraszam, że nasłałam ci tę listę bez korekty, ale tak wyszło. Wojciech Fortuna, popatrz, ten raz skoczył i się już zapisał.
1: Legenda.
0: Polski skoczek narciarski, bo te chłopaki potem to musiały się naskakać,
1: no tak,
0: żeby się zapisać.
1: Jednak medal olimpijski, to nawet jeden zobowiązuje. Mm-hmm. Niech wam się Fortuna też dzisiaj toczy
0: kołem.
1: Znaczy tak, żeby cały czas wam sprzyjała.
0: Tak.
1: No. A my rozpoczynamy nowy dzień od Ewangelii w Radiu Plus, 12 minut po 6.
2: Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
3: Piękna Ewangelia o przemienieniu pańskim, o spotkaniu Jezusa razem z Mojżeszem i Eliaszem, z prorokami. Co ta Ewangelia nam dzisiaj mówi? O co nas ta Ewangelia dzisiaj pyta? Takie pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to takie: co robię z doświadczeniem Boga, z doświadczeniem Jego bliskości? Po pierwsze, mogę się lękać, mogę odrzucać Boga ze strachu, że jest tak blisko. Mogę nie zrozumieć Jego bliskości, mogę uciec, mogę zacząć szukać i robić coś niewytłumaczalnego, jak Piotr. Ale z drugiej strony mogę zadziałać przeciwnie. Iść, głosić tę prawdę, że doświadczyłem Boga, że spotkałem Boga, że w momencie zobaczenia Jego niesamowitego blasku twarzy nie uciekłem. Iść i głosić, że On jest, że On działa. Co robię z doświadczeniem Boga? Pochodźmy dzisiaj z tym pytaniem.
4: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
5: Reklama.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: zwycięzca bierze wszystko, ale nie zwyciężymy siedząc na kanapie, no trzeba coś w życiu robić, tak? No.
1: A są wakacje, daj spokój.
0: Ja nie mówię, żeby zaraz tutaj nie wiadomo co robić, ale takie drobne zwycięstwa, typu dobry obiad ugotować, tak? Nie z pieca. Taki lekka sałatka musi być.
1: A, rozumiem.
0: Rozumiesz, upał jest, trzeba się tak jakoś nie przepracowywać.
1: O. No właśnie, dostałem jakieś tam informacje w nocy, już nie z tych alertów całych, ale łowcy burz pisali, że jakaś komórka burzowa się tworzy, będzie niezwykle groźna.
0: U mnie od komórki drzwi się potwierały wszystkie, bo
1: wiało.
0: Wiało w nocy.
1: No tak, to też kolega mi mówił, że gdzieś...
0: Obudził.
1: Że ja przespałem wszystko, ale kolega tutaj z obok ze studia mówił, że były grzmoty, ale taka sucha jakaś ta burza była,
0: sucha
1: bo
0: burza,
1: się nie działo.
0: Ja też bym przespała, ale kołdrę mi zwiało.
1: A to ty na balkonie śpisz?
0: Nie, przeciąg się zrobił.
1: A, rozumiem.
0: Drzwi trzasnęły, rozumiesz, i od razu czek na baczność. A to jeszcze nie była ta pora.
1: Ty co, masz doznania horrory jakieś w nocy?
0: Nie, śniły mi się bardzo fajne rzeczy, jak
1: tam
0: zawsze.
1: Chodzi.
0: No i tak człowiek doszedł do pracy.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 osoby zginęły, 1 została ranna. Na początek USA i strzelanina w Karolinie Północnej. Do tragedii doszło w hrabstwie Caswell w domu jednorodzinnym. Wiadomo, że ofiary i napastnik byli spokrewnieni. Służby ustalają jego motywy. 4000 złotych mandatu i 14 punktów karnych to dla pirata drogowego, który w terenie zabudowanym pędził blisko 120 km na godzinę. Zatrzymali go policjanci z Radomska w Łódzkiem.
2: Kierujący dopuścił się rażącego przekroczenia dozwolonej prędkości. Ponieważ po raz kolejny w ciągu 2 lat popełnił to samo wykroczenie, odpowiadał w warunkach tzw. recydywy. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość mandatu została podwojona.
1: Mówi rzecznik policji w Radomsku Dariusz Kaczmarek. Kierowcę czeka teraz 3-miesięczna przerwa od jazdy. Trzeci etap i trzecie zwycięstwo Jonathana Milana. Włoch umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej 83. Tour de Pologne. Jest też polski akcent. Liderem w klasyfikacji najaktywniejszych pozostał Radosław Frontczak. Dziś kolarze pojadą z Żagania do Karpacza.
3: Wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień, zapraszam. Trwa przebudowa kuchni w przedszkolu publicznym numer 10 w Głogowie. Inwestycja warta ponad 2 600 000 zł obejmuje modernizację pomieszczeń i zakup nowego wyposażenia. Jak podkreśla prezydent Rafael Rokaszewicz, nowoczesna kuchnia ułatwi przygotowanie posiłków także dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Ponad 100 pielgrzymów z całej Polski i zagranicy gościło w parafii Wiaczowie. O ich przyjęcie zadbali mieszkańcy oraz parafialny Caritas, którego gospodynie upiekły aż 120 bochnów chleba, mówi pani Edyta, uczestniczka pielgrzymki.
4: Dlaczego z całej Polski, a nawet zagranicy zjeżdżamy się właśnie na to spotkanie, ten początek pielgrzymki, która co roku wydarza się. Jest jakiś wewnętrzny imperatyw, jest coś, co po prostu nas pchnie tutaj i czekamy cały rok, by się spotkać. I co to jest? Właśnie zadajemy sobie to pytanie.
3: Pielgrzymka młodzieży różnych dróg i kultur od lat rozpoczyna swoją drogę właśnie w Wiaczowie. W tym roku uczestnicy wyruszyli już w stronę Jasnej Góry, gdzie planują dotrzeć 12 sierpnia. Czwartek w Głogowie i regionie nie przyniesie wytchnienia od upałów. Słońce jednak będzie przeplatać się dziś z umiarkowanym zachmurzeniem, z którego miejscami może lokalnie spaść przelotny deszcz. Termometry wskażą dziś maksymalnie 30 stopni Celsjusza. Słaby wiatr z północnego zachodu sprawi, że powietrze stanie się trochę bardziej rześkie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku.
6: Dzień dobry, witamy, zapraszamy. W dobrym nastroju oczywiście, że tak, za chwilę Tomek myśli od samego rana, a ja jak zawsze o tej porze ciekawsko pytam, o czym?
5: Szklanka wody w restauracji, o tym będzie.
6: No i bardzo dobrze, UB40
5: już nie będzie tej szklanki.
6: Jak to nie będzie?
5: Nie.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Nie będzie darmowej wody dla klientów restauracji. Był taki pomysł, rodem z USA. Siadasz i leją ci wodę do szklanki na dzień dobry, a później leją wodę zachwalając potrawy. No, Ministerstwo Klimatu jednak wycofuje się z tego, to znaczy, darmowa woda była zawsze, ale wsiąkła w ryż, po makaronie i ziemniakach była zbyt gorąca i wylali, a w rosole zmieniła kolor. Jedyna pozycja z menu, do której wciąż podają wodę, to espresso. No i tak nie wiadomo, czy ją pić przed czy po. W nadmorskich smażalniach powinni dawać szklankę wody do rachunku, jak wam się zrobi gorąco z paragonem za dorsza. Dobrze, usiąść i wziąć łyk wody na uspokojenie.
0: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
6: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
8: Lato

0: pisałeś wiersze?
1: Powiem ci, że takie na poziomie pierwszej, drugiej klasy podstawówki.
0: Bardzo dobrze, które się trudno, żeby to zaraz asnyk był.
1: Które się rymowały, a później to już stwierdziłem, niech to robią lepsi.
0: Proza życia.
1: Otóż to. Proza już bym bardziej napisał, a to nie ma czasu.
0: Dobrze.
1: Ale teraz historia. Powieść historyczna, a w zasadzie najważniejsze wydarzenia, bo dzisiaj no, historia w wykonaniu Artura Moczarskiego przez duże H.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 6 sierpnia 1806 roku po 844 latach przestało istnieć Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Tego dnia w roku 1945 amerykański bombowiec Enola Gay zrzucił nad Hiroshimą bombę atomową Little Boy. Zginęło od 70 do 90 tysięcy ludzi, a kolejne dziesiątki tysięcy zmarły później wskutek poparzeń i choroby popromiennej. 6 sierpnia 1711 roku po raz pierwszy wyruszyła w drogę najstarsza polska warszawska pielgrzymka piesza. Dziś także święto cudownej odmiany. Jezus wziął ze sobą trzech uczniów, zaprowadził ich na wysoką górę i tam pokazał, jak wygląda człowiek w niebie. Trudno się dziwić więc Piotrowi, który chciał przedłużyć tę chwilę i zaproponował rozbicie namiotów dla Jezusa i patriarchów Starego Testamentu. Potem mistrz prosił o dyskrecję aż do czasu zmartwychwstania. Na wschodzie święto Przemienienia Pańskiego znane było już w VI wieku, a na zachodzie wprowadził je powszechnie Kalikst III po zwycięstwie rycerstwa chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu 6 sierpnia roku pańskiego 1456.

0: Szukałem, znalazłem mema na dzisiaj z cyklu Kiedy Szef Coś Tam. No i teraz mamy, kiedy szef przyoszczędził kilka złotych na kolorowych kablach. Siedzi tam fazer w serwerowni i się zastanawia, główkuje, co do czego pasuje.
1: Nie, on tam ma etykietki, ale musi wszystkie poczytać, to trochę mu zajmie czasu.
0: Zajmie, no ale dobrze, tam chłodno chyba jest, bo to starają się składać komputery.
1: Tak, w serwerowni zawsze chłodno, u nas chyba ze 14 stopni.
0: O, cudownie, zaraz tam się przejdę. Dobrze, nie wiem, czy mnie wpuszczą, bo nie mam karty specjalnej. W każdym razie...
1: Ja mam, może cię wpuszczę.
0: Się
1: ale nie wiem, czy cię wypuszczę, zobaczymy.
0: Tak źle się tu zachowuje?
1: Nie,
0: no to
1: wszystko
0: jest okej. Sobie sama. Dobrze. W każdym razie na naszym profilu facebookowym pytanie, czy wasza praca jest równie skomplikowana, czy raczej proste rzeczy robicie.
1: Dobrze. Czy po sznurku do kłębka. Dobra, to czekamy, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody na antenie Radio Plus.
2: Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to w Lewiatanie tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
13: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
2: Radio Plus Głogów.
14: Miażdżące ustalenia kontrolerów to po audycie w Szpitalu Południowym. Zarzuty po śmierci 11-latka. Chłopiec na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Sprawdzimy, jak Polacy radzą sobie ze skwarem. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stanowisko, którego de facto nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy nagłe podwyżki bez uzasadnienia. To tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustalenia kontrolerów, które przedstawił stołeczny ratusz, są miażdżące. O tym Mateusz Chłystuna.
15: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to osobite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma.
16: Miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
15: Tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audytorzy uznali, że zarząd szpitala naraził też placówkę na kary finansowe nakładane przez NFZ.
16: Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie pacjenta.
15: Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
14: Sporą część opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem, a to w miejscowości Sypień, niedaleko Łowicza. Jak się okazuje, to kierowca kombajnu odpowie za zderzenie z prawidłowo jadącym na hulajnodze chłopcem. Usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku.
17: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd.
14: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Chłopiec zginął na miejscu. Podejrzany nie przyznał się do winy. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował sprzętu, żeby zaoszczędzić czas. Grozi mu 8 lat więzienia. Rząd w gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe 2 doby. To informacja od premiera, który kolejny raz był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcia w sprawie cieśniny Ormus. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin.
5: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
14: Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
18: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć.
19: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
20: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
14: Według wyliczeń biura Reflex, litr diesla kosztuje obecnie średnio 8,19 zł, z kolei litry benzyny 95 7,55.
10: Wiadomości Radia Plus.
14: Przez Polskę przechodzi kolejna fala upałów. Wczoraj na termometrach można było zobaczyć nawet 39 kresek. W wielu miastach pojawiły się kurtyny wodne i zraszacze, które mają przynieść odrobinę ulgi. A jak ze skwarem radzą sobie mieszkańcy Warszawy?
21: Przede wszystkim trzeba dużo pić i chyba siedzieć w biurze klimatyzowanym.
22: Wodą się oblać przykładowo. Tam jest, można sobie nalać, schłodzić się.
23: Kurtyna wodna. Trochę jak gdyby rzeźko się robi.
24: Szybko do domu.
25: Wody dużo trzeba pić?
24: Pewnie tak.
26: No na basen sobie do wody, jakieś jeziorko czy coś i tyle.
27: Cień, kurtyna wodna, dużo picia.
28: I lodów.
27: I lody.
14: Z mieszkańcami stolicy rozmawiał Krzysztof Płowecki.
29: Czwartek w Głogowie i regionie nie przyniesie wytchnienia od upałów. Słońce jednak będzie przeplatać się dziś z umiarkowanym zachmurzeniem, z którego miejscami może lokalnie spaść przelotny deszcz. Termometry wskażą dziś maksymalnie 30 stopni Celsjusza. Słaby wiatr z północnego zachodu sprawi, że powietrze stanie się trochę bardziej rześkie.
10: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: 5 minut po godzinie 7 jesteśmy z wami muzycznie, duchowo i w ogóle wspieramy was w tych upałach.
1: Jak najbardziej tak i uśmiechamy się do was jak Anna Jantariusz za chwilę, a teraz Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, Kasia Kozimor,
0: Tomek Waloszczyk.
1: Zapraszamy do 9:00.

0: Mam nadzieję, że to była robota nie za uśmiech, tylko za jakąś tam część, jakieś pieniądze, procent z wygranej. Ich sytuacja była taka, że pan w Apulii we Włoszech wygrał 1 000 000 euro. Po czym podrapał się w głowę i sobie przypomniał, że kupon wyrzucił do kosza. Czy inna była kolejność, że najpierw wygrał, a później przez przypadek wyrzucił. W każdym razie trafił kupon na śmieci. No i zwrócił się do firmy sprzątającej, firmy, która oczyszcza miasto, żeby to odnaleźć. Oni namierzyli, która śmieciarka była u niego w domu, w jakim rejonie wysypiska zostało to wszystko wyrzucone i porzucone, i tak przeczesywali kawałek po kawałku. I w końcu w sortowni śmieci udało im się znaleźć kupon w nienaruszonym śladzie. Znaczy stanie, chciałem brawo. Powiedzieć. No i brawo, brawo. I teraz pytanie. Pan jeszcze z tej firmy sprzątającej powiedział, że fortuna nie śmierdzi. Tak trawestując to, pieniądze nie śmierdzą. No i teraz ciekawe, co dalej, bo agencje nie piszą, czy będzie procencik, czy nie.
1: Bez niego to by nie było.
0: No tak, tam ci się pracownicy napracowali.
1: Nabrudzili.
0: Taką ekstra robotę robiąc,
1: no.
0: A kupon odnaleziony. Nie no, myślę, że się podzieli jednak.
1: No, myślę, że tak. A z drugiej strony, jak już coś robimy, no to nie wyrzucajmy tego kuponu, a niech leży.
0: Bo niektórzy tak grają z rozpędu. A, tak. Zagram, a nie wierzę wcale w to, że
1: nawet
0: wygra.
1: Nawet nie z rozpędu, tylko tak jest jakaś taka rutyna jest, nie?
0: No, jakaś rutyna. Tu sprzątam, to i tak ten kupon pewnie nie trafi, tam się żadna szóstka.
1: Otóż to, a tu
0: przez
1: proszę.
0: Tyle lat nie wpadło, to teraz ma wpaść.
1: Wpadło i potem był problem. No dobrze, obyśmy tylko takie problemy mieli. Za chwilę Belinda, Carla i Billy.
0: Daj spokój, nie chcę mieć takiego problemu.
1: Dlatego ja nie gram.
0: Zawał serca bym zawał dostał, gdyby się miało okazać, że mam gdzieś szukać po świecie.
1: Co zapracowane, to zapracowane, a nie tam z nieba spadnie. 14 minut po 7 w Radio Plus.
2: Radio Plus. Głogów.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Po reklamie.

0: są upały, człowiek drży cały. No gdzie tam drży? Drży, to jest zimno, ale chodzi o to,
1: jak
0: że...
1: Jak już drży, to jest niedobrze przy upałach.
0: Już, tak, to tak. Wtedy już trzeba natychmiast się...
1: Jakąś pomoc zawezwać.
0: Tak, bo to już jest udar cieplny. Ostatnio zrobiono taki indeks przydatności, nie, podatności na upały, indeks miast w Polsce. Okazuje się, że na przykład Kraków wygląda lepiej niż Warszawa i to mnie trochę zaskakuje. Chodzi o to, że im więcej zielonego, a mniej betonu, tym lepiej dla człowieka jest. Nawet zmierzyli temperaturę, że różni się temperatura w taki, na takim powietrzu, gdzie jest mało drzew, a tam, gdzie jest park,
1: no
0: więc
1: tak, no,
0: do parku jak najbardziej.
1: W latach dużo miast przeszło betonozę, więc tam się zrobiło goręcej.
0: No, to prawda. Także no, pewnie to nie są duże różnice, ale jednak warto pamiętać o tym, że im więcej zieleni, tym lepiej, a im więcej betonu, tym gorzej. A przy okazji jeszcze jedna informacja taka trochę naukowa. Warszawa wymyśliła perpetuum mobile, latarnie uliczne zmierzą hałas i poziom spalin. Tak czytam w Gazecie Wyborczej. Czyli latarnie nie dość, że będą świecić, to jeszcze będą sprawdzać, czym oddychamy. Taka to historia teraz jest.
1: Jak jeszcze z tych spalin by czerpały ciepło i światło, to by było dopiero.
0: Jeszcze jakby mówiły, jak będzie ten hałas, ciszej proszę, to by też było już super zupełnie.
1: Nie, to już by był nadmierny hałas ze strony latarni. To ja dziękuję.
0: Ale taka nowoczesność, to mi się podoba. Czerwone gitary już teraz, historia jednej znajomości. Pamiętajcie, pod latarnią najciemniej.

0: Dzisiaj nie o wakacjach, dzisiaj o pracy na naszym profilu facebookowym, bo mimo wakacji tak ogólnie, to wiele osób do pracy musi iść. To nie jest tak jak z tym CPN, że wszyscy pojechali na wakacje i akurat będą 31 sierpnia wracać. Dobrze, ale na naszym profilu facebookowym o pracy, czy jest skomplikowana, czy prosta, wszystko zależy, co sobie wymyślę, pisze Izabela. Jutro będzie łatwo. Szarlotka nie jest... Co? O pracy miało być, a nie o hobby, no, jakim jest pieczenie ciast.
1: A to też ciężka praca jest, no co ty, w taki upał.
0: Ale szarlotka nie jest skomplikowana, pisze Iza.
1: No dobrze, całe szczęście.
0: Joanna pisze, praca z ludźmi na pewno nie jest prosta, ale za to kolorowa.
1: Mhm.
0: To a propos tych kabelków kolorowych.
1: No dobrze, to my teraz łączymy kabelki i przesyłamy najnowsze

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groźny pożar w Bydgoszczy wybuchł przed północą w sklepie przy ulicy Kostsaka. Budynek doszczętnie spłonął. Na miejscu są jeszcze strażacy.
2: To była ciężka noc dla mieszkańców bydgoskiego Szwederowa. Ogień w sklepie znajdującym się w pasażu handlowym pojawił się przed północą. Wydobywał się przez dach, który w czasie akcji się zapadł. Sklep spłonął doszczętnie. Ogień objął też sąsiadującą z budynkiem aptekę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu są jeszcze strażacy, którzy sprawdzają tereny i szukają zarzewi ognia.
1: O czym informowała Lidia Rachwalska. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku pod Charkowem. Zniszczone zostały budynki mieszkalne. Kolejny raz ostrzelane zostało też miasto Sumy. Po zrzuceniu 4 bomb lotniczych rannych zostało 12 osób. 2 osoby ucierpiały też w atakach na bloki mieszkalne w Zaporożu i obwodzie czernichowskim. Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne turystycznie miasto świata. Wynika z globalnego indeksu atrakcyjności miast turystycznych na 2026 rok. Drugie miejsce zajął Paryż, a trzecie Osaka.
3: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień. W pierwszych dniach sierpnia obchodzimy tydzień karmienia piersią. To doskonały moment, aby pokazać plusy, które wynikają z karmienia piersią dziecka, bo jak podkreślają położne, wciąż istnieje wiele mitów.
4: Aminokwasy odżywiają mózg, szare komórki, poprawiają ostrość widzenia, sprzyjają rozwojowi szybszemu dziecka, zabezpieczają również układ odpornościowy jelit, przekazywane są odpowiednie kultury bakterii, które również ułatwiają trawienie u dziecka.
3: Mówiła położna Elżbieta Osińska. Przypomnijmy, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłącznie karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka. W Miejskim Centrum Integracji Jubilat w Głogowie ruszył Gaming Room dla młodzieży od 13 roku życia. To miejsce, gdzie można bezpłatnie zagrać na konsolach i komputerach, spotkać się ze znajomymi i aktywnie spędzić wakacje. Gaming Room działa w sierpniu w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 12 do 15. Czwartek w Głogowie i regionie nie przyniesie wytchnienia od upałów. Słońce jednak będzie przeplatać się dziś z umiarkowanym zachmurzeniem, z którego miejscami może lokalnie spaść przelotny deszcz. Termometry wskażą dziś maksymalnie 30 stopni Celsjusza. Słaby wiatr z północnego zachodu sprawi, że powietrze stanie się trochę bardziej rześkie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I jak zwykle w planach pytanie przed śniadaniem, butelka Radia Plus na wodę, na te upały do zdobycia. Przed godziną 8:00 to pytanie zadamy.
6: Zapraszamy, a teraz Art Campana i Susanna, będzie Taylor Dane, Tell It To My Heart, Kasia Kozimor,
5: Tomek Waloszczyk.
6: Z wami do 9:00.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: mówisz, że idzie?
1: Idzie znad różnych rejonów
0: nie
1: Polski.
0: Nie wyszumiało się jeszcze?
1: Nie, to są takie burzowe komórki, które się pojawiają w niektórych miejscach. To nie jest jakiś duży front. Duży front zauważyłem w Królewcu i tam na północ kraje bałtyckie. Mhm. U nas takie są miejsca, gdzie te burze się pojawiają, ale to nie są jak to na burze, miejsca duże.
0: Ostrożnie, bo zawsze może dojść do kumulacji.
1: Ale ja o czym innym chciałem powiedzieć.
0: O tym, że koniec.
1: Pakujemy się,
0: to
1: wychodzimy.
0: To już jest koniec. Nie ma już nic.
1: Tak.
0: Jesteśmy wolni, możemy iść, ale czego
1: co wolni, co wolni? A jak będziemy na życie zarabiać, jak AI nam zabierze pracę?
0: No niech nam teraz AI płaci albo co.
1: To może tak, no. Ostatnie
0: albo
1: badanie.
0: Albo wszyscy na wakacje
1: przeprowadzono
0: i nie
1: badanie
0: wszystko będzie za darmo.
1: W USA, Villanova University. Otóż pokazano ludziom, znaczy dano do przeczytania kilka opowiadań pisarzy różnych tam, i kilka wygenerowanych podobnych treściowo opowiadań przez sztuczną inteligencję.
0: I co, bardziej się te sztuczne podobały?
1: Tak, okazuje się, że niestety tak, że ludzie docenili to, co im się sztuczne. A co ciekawe w tym wszystkim, byli wśród nich ci, którzy znają mechanizmy AI i oni się połapali. Oni wiedzieli, które opowiadanie napisała sztuczna inteligencja.
0: Ale już w internecie to też wiem, która sztuczna
1: Ale już
0: była.
1: Miłośnicy literatury, którzy naprawdę dużo książek czytają, to już oni mieli problemy. Oni już im się wydawało, że pan AI to jest jakiś pseudonim.
0: Dlatego ja najbardziej lubię jednak biografię. Literatura faktu. Tam mnie nikt nie oszuka.
1: Chociaż nigdy nie wiadomo. Ale jednak przeczytać sobie... Ja też lubię literaturę faktu, ale czasem sięgnąć do powieści i przenieść się w jakiś świat wykreowany, to jest cudowna rzecz.
0: Żeby tak porwało jak rzeka, że nie, że tam czytasz i się męczysz.
1: Bywa i
0: książek
1: tak.
0: Mi czasem brakuje. No dobrze, ale szukam dalej. OMD za chwilę, będzie też Demis Roussos, Forever and Ever, a potem już pytanie przed śniadaniem, taka książka na balkonie i kawka o poranku. Ho! Nie każdy może sobie na to pozwolić, ale weekend tuż, tuż.
2: Radio Plus Głogów.
3: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę. A my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801 181 181.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
4: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
5: Wiosna, wiosna, wiosna.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A słyszałaś, co rozkminie nasz premier wspaniały?
2: Nie, kompletnie.
1: No, że oni do tego CPN chcą wrócić?
2: No i żeby jak
1: ceny
2: będziemy wracać,
1: niżej.
2: To żeby...
1: Jak będziemy wracać z wakacji, właśnie dwa ostatnie tygodnie, ale zaraz.
2: Ale czekaj, a ja może nie jadę.
1: Ale turnusy są różne. No ktoś właśnie był na początku czerwca, znaczy lipca powiedzmy, ktoś teraz jest i już za chwilę wraca i nie doczeka tych cen powrotowych.
2: Powinien być bon wakacyjny.
1: Bo na paliwo?
2: Tak.
1: No powinien.
2: O. Już, widzisz, nadaje się.
1: Chociaż niektóre stacje benzynowe mają takie jakieś akcje swoje wakacyjne, że tu
2: tak,
1: taniej i tak dalej.
2: Mi dadzą, albo co, jak kupię batonika, to dostanę 5 groszy mniej, no i tak
1: pamiętaj,
2: dalej.
1: Najpierw zjedz hot doga, później batonika, żeby tak była jakaś kolejność.
2: No, no dobrze.
1: Później będą krzyczeć różni, że oni się nie załapali, ci się załapali, nieważne, ale my was właśnie o to zapytamy, czy...
2: Już po, czy jeszcze przed?
1: Tak, bo są tacy, którzy w sierpniu wyjeżdżają, ja tam próbuję gdzieś zaprosić takich różnych gości, bo tam inna historia zupełnie związana.
2: A oni się
1: wszyscy
2: rozjechali.
1: Są na wakacjach, mam całą listę.
2: Znaczy są wyjechani.
1: Kto wraca którego?
2: A, masz listę?
1: No, żeby wiedzieć, kiedy do nich dzwonić.
2: To powiedz mi. Dobra,
1: napiszcie, jak tam z waszym urlopem, przed, po, w trakcie, w jakim momencie wakacyjnym jesteście.
2: 691-141-141, numer SMS do Radia Plus, czekają butelki na wodę. Za 3 minuty będzie godzina 8 teraz. Kaja Goran-Bregowicz, nie bierzcie sobie do serca tej piosenki, wstajemy, nie śpimy.

0: Dostaliśmy zdjęcie części ciała.
1: Oj, oj, oj.
0: Rozebranej.
1: Poczekaj, niech spojrzę.
0: No jest,
1: noga jest,
0: no.
1: Łydki są.
0: Łydki, Piotr
1: czekaj,
0: nam napisał.
1: Czekaj, ogolone.
0: No to zaraz muszę powiększyć.
1: Nie, buty to bym jednak zdjęła.
0: Dlaczego?
1: No, już na luzie to na luzie.
0: Jak
1: na
0: ktoś
1: calaku.
0: Jest w pracy, bo napisał Piotr,
1: to
0: że to...
1: W pracy samochód stoi.
0: Ciężka praca
1: jakiś.
0: W wakacje. On składa te resoraki, czy jak?
1: A, no
0: a to
1: no,
0: wygląda
1: no.
0: Na biuro jakieś, więc chyba jednak w pracy.
1: Biuro jest.
0: No gdzie bez butów w pracy?
1: Nie, no jest dobrze.
0: Ale nogi są na stole, oznacza, że stanowisko kierownicze.
1: No tak, przecież.
0: Chyba.
1: Nie może być inaczej.
0: Dziękujemy za to zdjęcie. Na Facebooku można popodziwiać.
1: Czy mogę się przyznać?
0: Możesz.
1: Wczoraj przez chwilę też tak siedziałam.
0: Z takimi nogami na tym?
1: No.
0: Ale do ciebie
1: to
0: też...
1: była moja chwila słabości.
0: Do ciebie też czasem przychodzą różni ludzie coś załatwić.
1: A to wtedy nogi zdejmuję. Dobrze, żartuję. Oczywiście za chwilę na naszej... za chwilę na naszej antenie. Najnowsze wiadomości zapraszam.
2: Radio Plus Głogów. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Chciał pomóc drugiemu chłopcu wydostać się na brzeg. Dwóch 13-latków utonęło w Wągrowcu. Przeszukania w sprawie prezesa PKOL-u w akcji m.in. CBA. Lech Jagiellonia, Raków i GKS. Dziś kolejny etap walki o europejskie puchary. Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim. Policja bada okoliczności tragedii w Wągrowcu. Łączymy się z naszym wielkopolskim reporterem Pawłem Adamczewskim. Co udało ci się ustalić w tej sprawie?
2: Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Służby dostały zgłoszenie o dwóch 13-latkach, którzy zniknęli pod wodą kilka metrów od brzegu. Pierwszy na miejscu był Nurek Wopru.
3: Wyciągnął dwóch 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon dwóch 13-latków.
2: Powiedział mi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą około 40 minut. Reanimacja obu 13-latków trwała około godziny.
1: O czym informował Paweł Adamczewski. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał lub stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
1: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a sprawa ma dla niego charakter polityczny. Nie mamy problemów z wytwarzaniem energii, przekonuje premier Donald Tusk i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie upałów. Już wcześniej elektrownie w Kozienicach i Połańcu nie pracowały na 100%. Wczoraj zebrał się sztab kryzysowy.
5: Mieliśmy takie posiedzenie mini sztabu kryzysowego. Dzisiaj na wszelki wypadek chciałem dowiedzieć się u samych źródeł, czy istnieje ryzyko jakiejś formy blackoutu, czy sytuacji kryzysowej. Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
1: Premier ostrzegał też o niebezpieczeństwie pracy w trakcie upałów. Regulacje o ograniczeniach w związku z wysokimi temperaturami wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy.
5: Żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie, praca w tych warunkach w niektórych miejscach jest po prostu nie do zniesienia.
1: Upały mają ustąpić dopiero w okolicach weekendu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lech, Raków, Jagiellonia i GKS Katowice zagrają dziś kolejne mecze w eliminacjach do europejskich pucharów. O Ligę Europy walczy Kolejorz, który o 19:00 zagra z drużyną Klaksvik. O tej samej godzinie Raków podejmie u siebie Hammarby.
6: Faworytem chcemy być my i zrobimy wszystko, żeby tak rzeczywiście na boisku było i z takim nastawieniem podejdziemy do spotkania.
1: Mówi trener Rakowa Dawid Kroczek. Dodajmy, że o 18:00 Jagiellonia zagra z Rangersami, a o 20:00 GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z KPL-em Tel Awiw.

0: czwartek w Głogowie i regionie nie przyniesie wytchnienia od upałów. Słońce jednak będzie przeplatać się dziś z umiarkowanym zachmurzeniem, z którego miejscami może lokalnie spaść przelotny deszcz. Termometry wskażą dziś maksymalnie 30 stopni Celsjusza. Słaby wiatr z północnego zachodu sprawi, że powietrze stanie się trochę bardziej rześkie.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Wstajemy? Znaczy my siedzimy, bo my musimy do mikrofonu, to na siedząco.
3: Tak.
2: Ale wstajemy generalnie, bo to czwartek, 6 minut po 8.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9:00. Za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.
2: A teraz wstajemy i tańczymy z Tiną Turner.
3: Dobrze. Private Dancer, a za chwilę też Village People YMCA.

0: To byli Liczby Pol na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: My sobie siedzimy w klimatyzowanym studiu, a niektórzy się męczą w pocie czoła. Elżbieta pakuje walizę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, pytaliśmy, czy urlop przed urlopem, po urlopie, w trakcie. Ty napisałeś do nas, że się wstrzeliliśmy, bo urlop zaczyna się jutro.
3: Tak, tak. Jutro wyjeżdżam w moje ukochane Tatry.
0: No dobrze, ale to już któryś raz z rzędu. To co ty tam będziesz robić, jak ty już 17. każdy kamień na pamięć znasz?
3: Nie. Tam jest tyle zakątków przepięknych i szlaki, i jeszcze architektura przepiękna.
0: Kręci cię ten klimat po prostu.
3: Tak, kręci mnie.
2: Ale będziesz bardziej odpoczywać w dolinach, czy wybierasz się tam wysoko gdzieś?
3: Znaczy, no trochę chciałam pochodzić, no ale pogoda zapowiada się bardzo gorąca, więc pewnie dolinki bardziej.
0: Proszę posłuchać rozsądnego...
3: Może taki bierny, tak, rozsądnego wypoczynek w tym roku.
0: Rozsądnego turysty proszę posłuchać, sprawdza najpierw pogodę, a potem dopiero...
3: Nie,
0: no rusza
3: koniecznie.
0: Na szlak.
3: Pogoda to podstawa. Codziennie rano.
0: Super.
3: Góry zostaną. Ktoś mi kiedyś powiedział, a ciebie może nie być, więc zaczekają na mnie do przyszłego roku.
0: Pewnie, że tak.
2: Tym bardziej, że widziałem, że nawet na rysy jakiś korek jest i ludzie w kolejce czekają. Co to się porobiło w tych Tatrach?
3: Tak, no.
2: Dobrze, ale na pewno jakiś zakątek wspaniały dla siebie znajdziesz. My wysyłamy butelkę na wodę, żeby służyła podczas górskich wycieczek.
0: Jak najbardziej.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: Elu, wspaniałego wypoczynku. Życzę cudownej pogody i fantastycznych ludzi wokół. Dziękujemy za to spotkanie i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
3: Pa, pa.
0: A za chwilę na antenie Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi Take That.
1: Radio Plus Głogów.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
13: Idealne na upały. Lody Card Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
12: Tanio tutaj jest. 100 krotka.
14: Dynamik. ceramika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Expert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Głogów.

0: Tak, jest szklana pogoda, to jest szaro, prawda? Szaro, ponuro jest wtedy.
1: Chyba nie domyta ta szklanka.
0: Nie, chodzi o to po pogodę chodzi, a nie o szklankę.
1: No, dobra.
0: No dobrze, no a człowiek lubi, jak jest kolorowo?
1: Lubi, zresztą dzisiaj o tym na naszym profilu facebookowym, że kabelki też powinny być kolorowe. Lubimy no, kolory.
0: Turysta pojechał do Hiszpanii i tak mu chyba szaro było na tym murze. Mur jakiś zabytkowy bardzo był mur na ścianie XVI-wiecznego Achille del Zanete, albo coś hiszpański jeszcze dopiero uczy.
1: Dobra,
0: się.
1: Zabytek w każdym razie
0: no. Narysował taki wielki napis Paula.
1: Że kocha ją?
0: No, wysprejował i w dodatku farbą różową. No bo albo ona taka cukierkowata, albo on tak jakoś tą szarością był znudzony.
1: I mam więc nadzieję...
0: wyznał, że Paula w sercu jego jest. Straszne pieniądze go to kosztowało.
1: I mam nadzieję, że ona... znaczy nie, no nie chcę źle dla tego pana, ale że go rzuciła. To znaczy... Co ja bym sobie pomyślał, jakimś to po murach marzę, no. To
0: grzyb na wysokości od 3 tysięcy do nawet 30 tysięcy euro, bo to trzeba zmyć i w ogóle, a to zabytek jest. To nie jest tak, że to po prostu sobie tak, wiesz, pojedziesz kerszerem czy tam czymś i pod ciśnieniem i to zejdzie. Także, no, chwila, że tak powiem, młodość ma swoje prawa, ale to chwila głupoty taka w wakacje czasem rzeczywiście to słońce za mocno grzeje i człowiek robi coś głupiego, a potem płacz i nie wiadomo co jeszcze.
1: Przemyślałem sprawę. No, nie, powinna być, że ona teraz się poczuje taka, że ile on pieniędzy na mnie wydał.
0: No właśnie, nie opuści go aż do śmierci, no.
1: No, dobrze, uważajcie, ja akurat w Hiszpanii widziałem napis na murze.
0: Hiszpania była.
1: Tak, no mówię właśnie, Granada. To mi się przypomniało. No. Pani, nie wiem kto to napisał, ale to miejscowy napisał. Tourist go home.
0: A tak
1: to napisał. Bo już mają dość, że tam tyle osób przyjeżdża.
0: A to nieładne z ich strony.
1: No trochę się przykro mi zrobiło, a z drugiej strony, no wiem, że to najechali ich turyści z całej Europy
0: rozumiem,
1: i świata.
0: Zrobiłeś skręt w tył zwrot?
1: Nie, no jak już przyjechałem, to...
0: I teraz już Grecja. No to... A nie, tam Hiszpania. No dobrze, rzeczywiście, powoli nas mają turystów dosyć, bo człowiek
1: ktoś
0: jest taki, że jak
1: po zabytkach Bazgrze, to już się nie dziwię, że oni chcą ich wysłać w kosmos.
0: To co, wiadomości?
1: Niech będzie. I prognoza pogody. Zobaczmy, czy u nas w okolicy będzie ładnie. Nie musimy
0: tam się wszystko rozproszyło. No, zero deszczu.
1: Ale mamy Hiszpanię w Polsce, nie trzeba nigdzie jeździć.
0: No, to prawda. Radio Plus.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na Krajowej 50. Utrudnienia na trasie między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. To potem jak 75-letni kierujący osobówką na łuku drogi wypadł z jezdni, po czym uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu. Jeszcze przez godzinę będzie obowiązywał tam ruch wahadłowy. A wahadło też na Krajowej 17 w Lubelskiem na trasie Piaski-Krasnystaw. W Ignasinie zderzyły się 3 osobówki. Ranne są 2 osoby, a na miejscu pracują służby. 30-latek ugodzony nożem podczas nocnej awantury. To na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu. Dwóch mężczyzn pokłóciło się i jeden z nich wbił drugiemu nóż w brzuch. 30-latek trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Policja zatrzymała w tej sprawie 40-latka. Przed nami wyjątkowa noc Perseidów. Sierpniowy deszcz meteorów w tym roku ma być jednym z najbardziej efektownych od lat. Najwięcej zjawisk zobaczymy w nocy z 12 na 13 sierpnia.
2: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Chrobry Głogów ma nowego pomocnika. Do pierwszoligowca dołączył 18-letni Wiktor Staszak, który ostatnio był zawodnikiem Wisły Kraków, a rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu we włoskim Lecce. Młody piłkarz jest wychowankiem Lecha Poznań i ma na koncie ponad 40 występów w drugiej lidze w barwach KKS-u Kalisz. W Głogowie będzie walczył o miejsce w podstawowym składzie. Mimo obowiązkowych objazdów ciężarówki nadal przejeżdżają przez Głogów. Policja potwierdza, że część kierowców ignoruje obowiązujące oznakowanie. Funkcjonariusze prowadzą wzmożone kontrole.
3: Dlatego też głogowscy policjanci na bieżąco monitorują sytuację, prowadzą w tym rejonie wzmożone kontrole i konsekwentnie reagują na każde naruszenie przepisów. Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu oraz ograniczenie utrudnień związanych z prowadzonym remontem. Pamiętajmy, że przestrzeganie oznakowania i korzystanie z wyznaczonych objazdów pozwala ograniczyć utrudnienia, ale także poprawia płynność ruchu w rejonie remontowanego mostu.
2: Mówiła Natalia Szymańska z Głogowskiej Komendy Policji. Mundurowi apelują do kierowców ciężarówek o korzystanie z wyznaczonych tras objazdowych. Czwartek w Głogowie i regionie nie przyniesie wytchnienia od upałów. Słońce jednak będzie przeplatać się dziś z umiarkowanym zachmurzeniem, z którego miejscami może lokalnie spaść przelotny deszcz. Termometry wskażą dziś maksymalnie 30 stopni Celsjusza. Słaby wiatr z północnego zachodu sprawi, że powietrze stanie się trochę bardziej rześkie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Taką mapkę burzową mam o 4, więc generalnie spokojnie, teraz się nic nie dzieje. Trochę tam między Wrocławiem a Opolem. A tak, ładna pogoda, przynajmniej teraz.
5: No dobrze, to super wiadomości. Teraz żoda same z Itinex i Stepa.
4: Dobrze.
5: Ale... To proste jest. Pa, pa, pa, pa, pa.
4: Tak, eksistujemy dalej.

0: was born to love you, Freddie Mercury na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 9.
1: Coraz bardziej lubimy biografię. Kasia lubi czytać biografię, o czym mówiła, tak, ale też lubię. Przeniesione na ekran kinowy. Coraz więcej filmów opowiada o postaciach, które znaliśmy, tak publicznie znaliśmy, a teraz różni aktorzy wcielają się w ich właśnie. O kucharzu i podróżniku Antonim Bourdain.
0: Kochałam go całym sercem. Uwielbiałam go. Pamiętam, jak oglądałam pierwsze jego programy, to jeszcze z, nie wiem, ze 20 lat temu, te pierwsze, które powstawały, to on był taki chudziutki jak patyczek, wysoki, zupełnie inny człowiek, potem zmężniał, dojrzał, bardzo dojrzał również intelektualnie, bo to nie były tylko filmy dokumentalne o kuchni, o gotowaniu, to było też tło polityczne, nierzadko. Bywał w takich miejscach, o których się nikomu nie śniło, na przykład pamiętam odcinek na balkonie w Bejrucie podczas bombardowania, też tam przez przypadek był i trudno mu było się stamtąd wydostać. Świetna postać, naprawdę, i czekam na ten film.
1: Film Tony
0: z niecierpliwością.
1: Chodzi na ekrany kin we wrześniu i kilka złotych porad znalazłem dotyczących tego, jak podróżować. Nie ze wszystkim się zgodzę, zwłaszcza z pierwszym. Powiedział, ruszaj się jak najdalej, jak najczęściej. Z tym jak najdalej to, no jak ktoś ma możliwości i ma taką ciekawość świata, to oczywiście, ale też blisko warto pozwiedzać swoje rzeczy.
0: To wycinasz jak najdalej, zostawiasz jak najczęściej.
1: No dobrze. Chociaż jak już pojedziemy za granicę, to uwaga, droższe nie zawsze znaczy lepsze. On powiedział, że czasem zwykły stolik plastikowy czy stołek wystarcza do tego, żeby posiedzieć, a nie szukać najdroższych rzeczy. Rozmawiaj z ludźmi, mówi. Jak tam jedziesz, to rozmawiaj wszędzie
0: i
1: z ludźmi.
0: Zawsze rozmawiał, to pamiętam w tych filmach jak najbardziej.
1: Zostawiaj miejsce na przypadek, nie planuj każdej minuty. A propos tego taniej i ten plastikowe krzesełko, ja pamiętam kiedyś, no w Azji byłem i poszedłem do fryzjera. Nie gdzieś tam do jakiegoś salonu. Pal mnie na dworze tam na targu maszynką.
0: Cieszę się, że ci oczu uszu nie przeczyścił, bo widziałem, jak to wygląda. Przerażająco.
1: Który znał się na robocie. No i teraz ciekawostka najciekawsza. Jedz tam, gdzie jedzą miejscowi, ale to również jak jedziemy w trasę w Polsce, to warto tak.
0: W Maroku mi się tak raz zdarzyło.
1: Że co?
0: Oj.
1: Miejscowi czy nie?
0: No na Suku w Agadirze polazłam w takie miejsce i tam się zaczęły dziać takie dziwne rzeczy, ale na szczęście jakoś wszystko się dobrze skończyło.
1: I teraz uwaga. Omijaj, mówi Antony, znaczy mówił, miejsca stworzone dla turystów. Jeżeli menu jest w 5 językach, to jesteś w złym miejscu.
0: Uciekaj. Tak. Do miejscowych. Za chwilę na antenie Radia Plus ABBA, Mamma Mia, a także Ace of Base, All That She Wants.

0: Reklama.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: A gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Największe centrum BHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.
0: Po reklamie.

0: All That She Wants i Ace of Base na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 9.
1: Wszystko, czego potrzebujemy, to chłodu troszkę, cienia. Dzisiaj kolejny upalny dzień, chociaż nie taki jak wczoraj, ale jednak cały czas bądźcie przygotowani, bo powyżej 30 stopni na pewno będzie.
0: Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Po godzinie 9 przywita was Agnieszka Morawska, a my spotykamy się jutro po godzinie 6 w dobrych nastrojach.
1: Piątkowych.
0: Jak najbardziej.

0: Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: kilkaset interwencji strażaków. Przed nami kolejny burzowy dzień. PiS nie odzyska subwencji. Przegrany spór o miliony złotych. Można odwiedzać krakowskie ogrody klasztorne. Kolejna okazja już w sobotę. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 580 interwencji strażaków. To przez nawałnice, które w ostatnich godzinach przeszły przez Polskę. Najwięcej pracy strażacy mieli w zachodniopomorskim, Wielkopolsce, łódzkim i na Mazowszu. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, mówi nam Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: W większości działania straży pożarnej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji oraz obiektów.
0: Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali około 70 razy. O szczegółach Barbara Źródlewska-Olejnik.
2: Wszystkie nocne wyjazdy już się skończyły. Na teraz nowych wezwań nie ma, ale noc spokojna nie była. Ponad 30 razy ostrowscy strażacy wyjeżdżali do interwencji w związku z nocną burzą, która szalała nad regionem od 22 do co najmniej północy. Na szczęście nikt nie został ranny, ale strażacy usuwali połamane drzewa i gałęzie. Sporo też było wypompowywania wody z piwnic i gospodarstw. Na dziś także w tym regionie zapowiadany jest deszcz i burze.
0: Alerty przed burzami obowiązują niemal w całej Polsce, poza północnym zachodem kraju. PiS-owi nie należały się pieniądze z partyjnych subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział na kasację partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS zaskarżył do sądu decyzję ministra finansów, który nie wypłacił partii subwencji w drugiej połowie 2024. Wcześniej po stronie ministra finansów stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Miażdżący dla PiS wyrok podtrzymany, skomentował decyzję NSA minister finansów. To właśnie działania Andrzeja Domańskiego partia Jarosława Kaczyńskiego zaskarżyła do sądu. Przypomnijmy, w sierpniu 2024 roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u. Przez to minister finansów wypłacił partii o ponad 10 milionów złotych mniej niż zakładała subwencja na tamten rok. PiS decyzję zaskarżył do nieuznawanej przez rządzących i europejskie sądy Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Dlatego pomimo przyjęcia przez tę izbę skargi PiS-u, minister finansów nie wypłacił środków, a teraz sądy administracyjne orzekły, że miał wówczas rację.
0: O czym informował Michał Rawa. Już 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska ogłosiły, że korzysta z niej już ponad 4 600 000 Polaków. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że korzystanie ze doręczeń jest jeszcze łatwiejsze od początku lipca, od kiedy z usługi można korzystać także w aplikacji M-Obywatel.
4: 12 milionów aktywnych użytkowniczek i użytkowników M-Obywatela ma dzisiaj szansę, że może prosto, przyjaźnie, z każdego miejsca w Polsce, bez względu czy są na rybach, bez względu czy mają wakacje, bez względu czy są w domu, czy są w pracy, mogą wysłać o każdej porze dnia i nocy swoją przesyłkę.
0: Ze doręczeń mają obowiązek korzystać instytucje publiczne i przedsiębiorcy.
5: Wiadomość Radia Plus.
0: Krakowskie ogrody klasztorne otwierają swoje podwoje. Tym razem w sobotę będzie można zajrzeć za mury Bazyliki Świętego Floriana. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. To miejsce, które zawsze było oazą spokoju i tak pozostało do dzisiaj, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski, proboszcz parafii Świętego Floriana w Krakowie.
6: Dla przede wszystkim właśnie mieszczan krakowskich, ponieważ znajdujemy się tak naprawdę poza murami miasta Krakowa i tutaj przychodzono odpocząć. Wyjątkowa jest cisza. O której godzinie byśmy tutaj nie przyszli, czy rano, wieczór, w południe, ona jest po prostu.
0: Ostatnia okazja, żeby zajrzeć za klasztorne mury, będzie 29 sierpnia. Wtedy bramę otworzy ogród cystersów w Mogile.
5: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Bikin Japan i Alphaville na początek tej godziny.

0: Papa Dance i pocztówka z wakacji Radio Plus. Lato z notą nostalgii, a o pocztówki z wakacji będziemy was prosić w przyszłym tygodniu. Takie wirtualne. Na razie nie zdradzę szczegółów. Proszę słuchać w weekend, opowiem więcej. Na zegarze 19 minut po 9.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na BRW.

Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49.

0: Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazji już dziś. Empik.
1: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
2: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
3: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Po reklamie.

Inner Circle i Sweat w Radio Plus. Lato z notą nostalgii, a właśnie a propos tego lata, to upalne w tym roku i na taką pogodę, jak mieliśmy wczoraj, dzisiaj, idealne jest na przykład muzeum. 221 lat mija od powstania pierwszego Muzeum Sztuki na Ziemiach Polski. Otworzyli je Stanisław Kostka i Aleksandra Potoccy w pałacu w Wilanowie. Tak przy okazji dziś muzeum można zwiedzać za darmo, ale jeśli o sztukę chodzi, to mojemu sercu i niektórym z Was też, bliższa jest sztuka kulinarna i gdybyście mieli zostać kustoszami Muzeum Sztuki Kulinarnej, to jakie eksponaty by się tam znalazły? Mogą to być przedmioty, ale także i potrawy albo pojedyncze składniki. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a ja do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus, The Blue Cafe i Chris Ria teraz.

0: Rhythm Divine i Enrique Iglesias w Radio Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 16:15 prawie minut do 10:00, a ja dziś pytam was o Muzeum Kultury Kulinarnej. Gdybyście mogli stworzyć takie muzeum, co by się w nim znalazło? I Karolina napisała: Karpatka. Karpatka to moje ulubione ciasto i jakoś bardzo kojarzy mi się z Polską właśnie. I no właśnie, o takie rzeczy dziś pytam. Ale do karpatki, żeby przygotować karpatkę do kremu, potrzebne jest na przykład mleko. I w Polsce mamy trochę muzeów kulinarnych i jednym z nich jest Muzeum Mleka w Grajewie. Więc jeżeli szukacie ciekawych muzeów tych kulinarnych, to trochę dzisiaj ich także przytoczę. A 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was. Przypomnę, pytam dziś o to, co powinno według was znaleźć się w Muzeum Sztuki Kulinarnej. A do oddania mam butelkę termiczną Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: 2 plus 1 kończy 9 w Radiu Plus, na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrocool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Tragiczne utonięcia na Lubelszczyźnie. Za chwilę szczegóły. Rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Dziś wydarzenia przed Pałacem Prezydenckim. Powiemy też o tym, jak muzyka pomaga na pielgrzymce na Jasną Górę. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna tragedia nad wodą. Nurkowie wznowili poszukiwania człowieka na jednym ze zbiorników wodnych w Berezie koło Międzyrzeca Podlaskiego. Wczoraj późnym wieczorem strażacy otrzymali zgłoszenie o dwóch tonących. Jednego z nich szybko odnaleziono, niestety nie udało się go uratować. Mówi nam Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
2: Około godziny 22:50 nurkowie odnaleźli ciało mężczyzny. Niestety jego życie nie dało się uratować. Część sił i środków została przedysponowana do drugiego zdarzenia. Działania poszukiwawczo-ratownicze na żwirowni numer 5 trwały do godziny około 2 w nocy, po czym zostały przerwane z uwagi na panujące warunki.
1: Dziś w poszukiwaniach drugiej osoby bierze udział specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Lublina oraz Sokołowa Podlaskiego. W rocznicę zaprzysiężenia przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się specjalne wydarzenie. Rok temu Karol Nawrocki formalnie objął urząd głowy państwa. Dziś on sam podsumuje ostatnie 12 miesięcy, ale to nie wszystko, co będzie działo się przy krakowskim przedmieściu. O szczegółach teraz Michał Skolimowski.
3: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zobaczymy biało-czerwoną scenę, trybuny oraz telebimy. Nie brakuje głosów, że będzie to rocznica w amerykańskim stylu. Wydarzenie otworzy debata publicystów, potem będzie krótki występ muzyczno-artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta. Wydarzenie będzie otwarte. Współpracownicy Karola Nawrockiego liczą na obecność jego zwolenników.
4: Rok temu dziesiątki tysięcy Polaków z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie. Bądźmy razem także w tym roku.
3: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Początek wydarzenia o 17:30.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Niektóre polskie elektrownie ponownie mają problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzeki i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne na wieczór ogłosiły tak zwany okres przywołania na rynku mocy. Dziś od 18 do 19 te elektrownie, które nie mają problemów, będą produkowały więcej prądu, żeby uzupełnić braki w sieci. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają, że energii nie zabraknie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec w wiadomościach: lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę z gitarą w ręku. Muzyka pomaga pielgrzymom w modlitwie, nadaje marszowi rytm i dodaje otuchy w koszmarnym upale.
5: Zosia, bez muzyki pielgrzymka to nie to samo.
6: Marzena. Myślę, że wspomaga też modlitwę, na pewno nadaje taki rytm, kiedy idziemy, dodaje sił, kiedy słabniemy.
7: A jakieś sprawdzone utwory?
6: Na pewno te, które są bardzo rytmiczne i melodyjne. Dobrze, że jesteś królem.
7: To jak wygląda takie zbieranie doświadczeń muzycznych pielgrzymkowych?
8: Paweł, muzykę się zawsze sprawdza, ale uważam, że na pielgrzymce każdy repertuar jest dobry, żeby dobrze się szło, bo muzyka pomaga w chodzeniu. Jest gorąco, to muzyka zawsze daje taką siłę.
1: Z pielgrzymami rozmawiał nasz reporter Maciej Kurek. Dzisiaj przejdą około 26 kilometrów. Łącznie z Lublina na Jasną Górę mają do pokonania 320. Do sanktuarium dotrą 14 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 10:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Modern Talking i Sherry Lady na początek, a później Edyta Geppert i Kochem.

How do you do? Rockset w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a można byłoby odpowiedzieć, że całkiem w porządku, szczególnie jeśli jesteśmy teraz na przykład na urlopie albo w pracy, tyle że w klimatyzowanym pomieszczeniu i upał nam nie straszny, ale mogłoby być jeszcze bardziej znośnie, na przykład gdybyśmy byli w tym momencie na północy Włoch nad jeziorem Como, ten błękit jeziora i krajobraz wokół, i do tego zastanawialibyśmy się, czy może kupić zabytkową willę, taką, którą znamy z filmu o Jamesie Bondzie, Casino Royale z 2006 roku. To tam w pierwszy raz Daniel Craig przedstawił się widzom jako James Bond. I ta willa jest na sprzedaż. No, właściwie nawet nie willa, a jeden z apartamentów w tej willi. No, trzeba mieć ze sobą od 1,2 miliona do 1,4 miliona euro. Czyli to jest jakieś prawie 6 milionów złotych. No kto bogatemu zabroni, albo kto biednemu zabroni żyć bogato? A ja dziś pytam o muzea. Muzea takie, które kulinarne, które chcielibyście stworzyć, i co w takim kulinarnym muzeum mogłoby się znaleźć? 691 141 141, SMS-owy numer dla Was.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
4: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina.

Sade w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, bardzo przyjemnie. Tak snuje ta piosenka właśnie w taką upalną pogodę. 28 minut pozostało do 11. Pytam dziś o potrawy, ale także i przedmioty, które mogłyby znaleźć się w Muzeum Sztuki Kulinarnej, gdybyśmy takie mogli utworzyć. I napisał do nas Tadeusz, między innymi, o flakach, że flaki powinny się w takim muzeum znaleźć. Myślę, że byłaby taka cała przestrzeń na piątą ćwiartkę i flaki też byłyby bardzo szeroko tutaj omawiane, bo przecież mamy flaki po warszawsku, czy flaki piaseczyńskie. I tych odmian przygotowywania flaków jest mnóstwo i jeśli byśmy wychodzili też poza Polskę, to Włosi, Hiszpanie, wszyscy jakoś tę piątą ćwiartkę przygotowują, ale jeśli chodzi o to, że dla jednych flaki są na przykład obrzydliwe, dla innych przepyszne, to można byłoby jeszcze przy okazji stworzyć dział obrzydliwego jedzenia. Takie muzeum już istnieje w Malmö w Szwecji i tam można nie tylko poczuć te eksponaty, jak na przykład surströmming, czyli ten śledź fermentowany szwedzki, może być też ser kazumarcu, ten z larwami żywymi i tak mnóstwo innych rzeczy. I to jest nie tylko, że można je poczuć, zobaczyć, ale niektóre można także spróbować. Biletem wstępu do takiego muzeum jest worek. Taki podobny do tego, który dostajemy na przykład w samolocie albo w autobusie, żeby zapobiec, a właściwie żeby jakoś trochę zniwelować te efekty choroby lokomocyjnej. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Pytam dziś o to, jakie eksponaty mogłyby się znaleźć w Muzeum Sztuki Kulinarnej. Perfekt, ale w koło jest wesoło, teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Reklama.
1: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Wham, Wake Me Up Before You Go Go w Radiu Plus na lato z nutą nostalgii. Mam nadzieję, że wy już jesteście obudzeni. Do 11 tylko 3 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus. Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Kilkaset interwencji po burzach, dziś również niebezpieczna pogoda. 30 punktów karnych dla kierowcy autobusu, za chwilę szczegóły. Powiemy też o nowoczesnym schronie, który powstaje pod Bełchatowem. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strażacy interweniowali ponad 600 razy, wszystko przez nawałnice, które przechodzą przez Polskę. Najbardziej niebezpiecznie w nocy było w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Prawie 140 pasażerów utknęło późnym wieczorem w pociągu w Łoźnicy koło Goleniowa. Wcześniej skład uderzył w powalone drzewo, mówi Dariusz Szacht z zachodniopomorskiej Straży Pożarnej.
2: Działania strażaków polegały na usunięciu storowiska powalonego drzewa. Następnie strażacy prowadzili dystrybucję wody dla pasażerów pociągu oraz w późniejszej fazie pomagali w bezpiecznym przejściu pasażerom do podstawionego składu zastępczego.
1: Dzisiaj ponownie może być niebezpiecznie. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju. Burzowo nie będzie tylko na północnym zachodzie i zachodzie Polski. To nie była akcja amatorów. Niemieckie władze zabrały głos w sprawie dronów na lotnisku w Lipsku. Po raz pierwszy w takim przypadku dron miał na pokładzie materiały wybuchowe, a służby zakładają, że detonator był urządzeniem wojskowym. Minister spraw wewnętrznych Saksonii Aleksandr Dobrindt uważa, że był to atak hybrydowy inspirowany przez, tu cytat, mocarstwa zagraniczne. Tego rodzaju zagrożenia nie są dziełem amatorów. Muszą być realizowane w bardzo profesjonalny sposób. Wymagają wysokiego poziomu wiedzy technicznej, umiejętności obchodzenia się z materiałami wybuchowymi oraz odpowiedniego doświadczenia. Przypomnijmy, wczoraj w nocy niezidentyfikowany dron próbował zaatakować ukraiński samolot transportowy Rusłan. Był wyposażony w ładunki wybuchowe, ale udało się go rozbroić. Później kolejny dron uszkodził samolot w trakcie lotu. 30 punktów karnych dla kierowcy autobusu z Tarnowskich Gór. Mężczyzna z indyjskim obywatelstwem wyprzedzał samochód na przejściu dla pieszych i dwóch skrzyżowaniach. Stracił prawo jazdy, będzie miał też sprawę. W sądzie grozi mu wysoka grzywna, nawet do 30 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pod Bełchatowem rozpoczęła się budowa nowoczesnego schronu. W sytuacji kryzysowej ma zapewnić bezpieczeństwo 200 osobom przez 48 godzin.
3: To jedno z pierwszych w województwie łódzkim, jeśli chodzi tutaj o nowe budownictwo. Przemysł Adamski, Urząd Gminy Bełchatów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Całkowicie podziemny, będzie wyposażony w suche toalety, pełne zaplecze socjalne, także będzie całkowicie samowystarczalny przez 48 godzin.
4: Inicjatywa, którą należy tylko i wyłącznie popierać.
5: Potrzebne, bo jak teraz sytuacja jest taka niepewna, nie?
6: Tylko ciekawe, jak to będzie funkcjonować, bo ja nie wierzę. Z tym schronem to mamy 200 osób, to już nawet jedna miejscowość się nie mieści.
7: Powinniśmy mieć takie miejsce.
1: Budowa schronu kosztuje prawie 9 milionów złotych, ma być gotowy jeszcze w tym roku.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Abba na początek, a później Lady Bunk i Phil Collins między innymi.

0: Sky Lighthouse Family w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 19 minut po 11. Tworzymy dzisiaj wspólne Muzeum Sztuki Kulinarnej, ale kilka takich muzeów kulinarnych jest już na mapie Polski. Mówiłam o Muzeum Mleka w Grajewie. Można też pojechać do Radzionkowa, do Muzeum Chleba, do Poznania, do Rogalowego Muzeum Poznania. Te rogale można tam samemu też stworzyć. Także jest między innymi żywe Muzeum Piernika w Toruniu. Też można przygotowywać swoje pierniki. Muzeum Cebularza w Lublinie także ma podobną działalność. Można jeszcze zajrzeć na przykład też do Muzeum Oscypka w Zakopanem, do Muzeum Miodu i Pszczelarstwa w Pszczółkach. Można także wybrać się do Muzeum Koguta Kazimierskiego, więc jest trochę tych kulinarnych muzeów, ale gdybyśmy mieli stworzyć takie jedno duże Muzeum Sztuki Kulinarnej w Polsce i nie musielibyśmy się tylko do tej Polski ograniczać, ale ogólnie o jedzeniu, chociaż warto zacząć od Polski, to co by się tam mogło znaleźć? O to dzisiaj pytam. Jan napisał, że kiszony ogórek. Myślę, że nie cały dział można byłoby ogórkom poświęcić, bo kiszone, małosolne, mogą być jeszcze korniszony, krokodylki, w zalewie, Weronika dopisała, w zalewie musztardowej i mnóstwo tych ogórków i jak je przygotować można i do tego jeszcze testowanie i na przykład bez limitu. Jesz ile chcesz, taki bilet do tego wszystkiego. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a pytam o to, co wstawilibyście do Muzeum Sztuki Kulinarnej, gdybyście mieli taką okazję. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
1: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
2: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: kochacie za późno i kombi w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do 12, a my tworzymy Muzeum Sztuki Kulinarnej. I w tej sprawie napisała m.in. Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Agnieszko, napisałeś, że powinno być takie muzeum zapomnianych smaków z dzieciństwa, w którym byłyby hologram ciepłego mleka z kożuchem podawanego przez wirtualną babcię, kryształowa gablota z oryginalnym zakonserwowaną oranżadą w proszku z PRL-u i interaktywny terminal do podawania smaku gumy balonowej z kaczką Donald. No brzmi to taki, jak jeden z działów muzeum, wspomnienia z dzieciństwa, chociaż myślę, że to są twoje wspomnienia z dzieciństwa.
1: Tak, to są moje wspomnienia tych smaków właśnie z dzieciństwa, oranżadka w proszku, mleko ciepłe u babci, gumy Donaldy, no i jeszcze wiele innych, tak? Kakao w proszku, takie tam
0: jeszcze
1: właśnie
0: takie pytanie,
1: smaki babcinych bułeczek.
0: No. Czy tę oranżadę z proszku, to ty kiedyś rozpuściłaś w wodzie?
1: Idąc do szkoły, przyznam, już po drodze ją zjadałam. Chyba nie tylko ja.
0: Tak, są takie legendy, że ktoś kiedyś w wodzie taką oranżadkę rozpuścił. Ale tak, to mógłby być jeden z działów muzeum właśnie wspomnienia z dzieciństwa i też pokazałoby to pięknie, jak które pokolenie co pamięta, ale chyba tak. Te babcine smaki byłyby tam najważniejsze. A ja dla ciebie mam prezent, butelka termiczna od Radia Plus. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No to pozdrawiam całą redakcję Radia Plus, wszystkich słuchaczy, i bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy również. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Wzajemnie. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: A teraz do Włoch, L'Italiano i Toto Cotugno w Radiu Plus.

0: Plus.
1: Paulina Koflau i Enya w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a was mocna potrzeba, żeby wybudować, a właściwie uruchomić Muzeum Kuchni Babcinej. I tutaj kolejne wiadomości w tej sprawie, między innymi od Pauliny, żeby stworzyć takie ogromne Muzeum Babcinej Kuchni, też z drugą wersją na zamku, mega grube mury, nie ze służbą, miejsce do przygotowywania. Takie przeniesienie się do domu prababci, skansenu, gdzie można, a nawet trzeba doświadczać, pomagać przy potrawie, a wcześniej pozyskanie. Lód przenoszony w zimie do piwniczki, chłodzący w lato. Dbałość o produkty, na przykład jabłka z ogrodu, woda ze studni, piec kuchenny, a kiedyś wystarczyło pojechać do babci. Teraz takie miejsca będą w muzeum. I ta kuchnia, taka domowa, gdzie przygotujemy talarki i sztuką jest upieczenie chleba, ciasta. Także jak działamy, żeby nie marnować. No i Prodisz się pojawił w tych waszych propozycjach do tego, co powinno się znaleźć w takim Muzeum Sztuki Kulinarnej i inne przedmioty, które kojarzą nam się w większości z wakacjami u babci. No, czyli potrzeba. Jest potrzeba. Jeśli ktoś nas słyszy i chce wybudować takie muzeum, stworzyć takie muzeum, to myślę, że będzie wielu odwiedzających.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Niebezpieczna pogoda. Prawie w całej Polsce są ostrzeżenia przed upałem i burzami. Budujcie cywilizację miłości, mówi papież do młodzieży w Asyżu. Dziś wyruszyła pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Minęło południe, Mikołaj Gronet. Prawie w całej Polsce alerty przed upałami, bardzo wysokie temperatury nie odpuszczają. Dziś będzie...
2: Nie jesteśmy w stanie każdemu choremu zapewnić godnego miejsca leżenia.
3: Mówi profesor Paweł Łęgosz. Na szczęście od piątku upały mają odpuścić, przynajmniej do przyszłego tygodnia.
1: Oprócz upałów synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi burzami. Nie zagrzmi jedynie na północnym zachodzie Polski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wykorzystał małoletnią dziewczynę. Policja zatrzymała 57-latka z Konina, podejrzanego o pedofilię. Dochodzenie przez wiele miesięcy prowadzili funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wiadomo, że mieszkaniec Konina posiadał autorytet w lokalnej społeczności.
4: Mężczyzna uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół. Miał doprowadzić właśnie do obcowania płciowego z jedną z podopiecznych. Z ustaleń wynika, że ten przestępczy proceder miał trwać co najmniej od 3 lat.
1: Mówił Michał Pietraszko z policyjnego CBZC. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Idźcie na peryferię i budujcie cywilizację miłości, powiedział papież do młodzieży w Asyżu. Europa i cały świat poszukują pośród was nowych świętych, mówił Leon XIV w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w Bazylice Papieskiej Matki Bożej Anielskiej. Przywołując swoją encyklikę Magnifica Humanitas, ojciec święty wskazał, że każde pokolenie otrzymuje zadanie kształtowania swoich czasów tak, by godność człowieka była chroniona, sprawiedliwość umacniana, a braterstwo możliwe. Po raz 48 wyruszyła dzisiaj pierwsza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Pątnicy z różnych grup spotkali się na placu Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie mszy świętej przewodniczył biskup Marek Solarczyk, mówi dyrektor pielgrzymki ksiądz Krzysztof Bochniak.
5: To jest przede wszystkim czas rekolekcji, to jest czas zmagania się ze swoimi też słabościami fizycznymi, też tymi duchowymi i budowania relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem na trasie.
1: A dla pątników ta pielgrzymka to bardzo ważny czas.

0: pielgrzymka jest dla mnie takim czasem wytchnienia, ale też wyciszenia właśnie w tym takim moim codziennym pędzie i w mojej pracy. I też pomaga mi jeszcze bardziej otworzyć się na Pana Boga, na tą całą duchowość.
1: Idę dziękować Maryi za wszelkie łaski, które uprosiła dla mnie, dla mojej rodziny, znajomych, przyjaciół u Pana Jezusa.
2: Diecezjalną pielgrzymkę z Radomia tworzy łącznie 37 grup.
3: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus z Głogów. Policjanci zaostrzają kontrolę przy Moście Tolerancji w Głogowie. Powód? Część kierowców ciężarówek nadal ignoruje wyznaczone objazdy i wjeżdża na trasę objętą remontem. Tylko wczoraj funkcjonariusze ukarali mandatami 21 kierowców, a wobec jednego skierowali wniosek o ukaranie do sądu. Policja przypomina, że tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje do zakończenia prac i apeluje o stosowanie się do oznakowania. To będzie niezwykłe wydarzenie duchowe. Już w niedzielę w Rapocinie obok niszczącego kościoła świętego Wawrzyńca odbędzie się 10. jubileuszowa msza święta w intencji dawnych mieszkańców, którzy opuścili miejscowość na skutek powstania specjalnej strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów, mówi organizator ksiądz Rafał Zendran.
4: Rapocin brzmi w głowie jako tęsknota. Jest to wspomnienie świętego Wawrzyńca, który był patronem tego kościoła, ale ten odpust nie będzie jakiś nadzwyczajny, uroczysty. Będzie właśnie spontaniczny i powiedziałbym otwarty dla byłych mieszkańców, nie tylko Rapocina, też i Bogomic, bo przy pomocne wioski, jak zabiera Ceber, Grodziec Mały.
3: Odprawiona w 2017 roku msza była pierwszą od blisko 30 lat w tym miejscu. Pogoda. Za oknami mamy dzisiaj aurę w kratkę, na niebie trochę słońca i trochę chmur. Możliwe będą opady deszczu. Termometry wskazują do 28 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: To już czwartek, Agnieszka Murawska
2: i Marek Sierocki.
1: Zapraszamy na Przebojową pocztę, rok 1986. Sukces w całej Europie. Desiree Lee, Voyage, Voyage.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, a tam wspaniała data. W roku 1965, 6 sierpnia, ukazał się piąty studyjny album zespołu The Beatles zatytułowany Help. To jednocześnie była ścieżka dźwiękowa filmu właśnie o takim tytule. I był to pierwszy muzyczny film, jaki obejrzałem w swoim życiu. Historia była taka, że byłem na koloniach, miałem już chyba, nie wiem, z 11 czy 12 lat i przyjeżdżało takie kino objazdowe. Był duży ekran wyświetlany i na świeżym powietrzu oglądaliśmy. Ja nawet nie wiedziałem, że był taki zespół The Beatles. Miałem wtedy, nie wiem, 10-11 lat, ale potem już wiedziałem, co to jest The Beatles i jakie są ich przeboje.
2: Tak, to niesamowite, bo oni byli już bardzo popularni, ale jeszcze nie u nas. I to Help to było takie wołanie ich o pomoc, bo mierzyli się wtedy z okrutną popularnością. Okrutną dlatego, że fanki przede wszystkim nie dawały im żyć. To Help było takim prawdziwym wołaniem o pomoc.
1: No a jakie piosenki na tym albumie? Ticket to the Ride czy Yesterday to najbardziej coverowany, przerabiany utwór w historii światowego show biznesu. Żadna inna piosenka nie ma tylu wersji innych artystów niż Yesterday. Utwór napisany przez Paula McCartneya, zagrany na wszystkich instrumentach poza kwartetem smyczkowym i zaśpiewany wszystkimi głosami, ale my dziś przypominamy Państwu tytułowy utwór z albumu Help.

0: reklama.
1: Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne. Widoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etofirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etofiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etofiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
9: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

No, Black or White i Michael Jackson, jeden z największych hitów. Zupełnie zmienimy klimat. Przeniesiemy się w lata 70. ubiegłego wieku. To będzie irlandzki wokalista Joe Dolan, który na świat przyszedł w roku 1939, w roku 2007 od nas odszedł. Wspaniały wokalista, który no, był ikoną irlandzkiej piosenki Make Me an Island. To był jeden z jego największych hitów, ale w roku 75 wylansował piosenkę, która w Polsce była niesamowicie popularna. To utwór Lady in Blue. Zresztą ten singiel był z tak zwanymi dwoma stronami A. Jeszcze była piosenka

0: się zajmował, bo były nagrane utwory z Oasis, czy YouTube na jego, i czy Bruce'a Springsteena także na taką składankę wydał.
1: Bo był niezwykle szanowanym artystą i też potrafił interpretować utwory innych gwiazd. To teraz Joe Dolan i niezapomniany utwór Lady in Blue.

0: To był John Parra. My ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Wspominaliśmy płytę Beatlesów. No a teraz urodziny świętuje jedna z najbardziej charakterystycznych brytyjskich wokalistek.
1: Jerry Halliwell, czyli 1/4 Spice Girls.
0: No, nawet był moment, że 1/4. Ale to artystka, która ma również w swoim dorobku wspaniałe solowe przeboje, chociażby Michiko Latino, czy przeróbkę zespołu Weather Girls in Training Man. W filmie Bridget Jones wykorzystaną, spopularyzowaną, wspaniale dała drugie życie temu utworowi. A co my dzisiaj przypomnimy?
1: A my dzisiaj mamy Viva Forever i Spice Girls, czyli ten najlepszy moment dziewczyn z Wielkiej Brytanii.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
13: Let's go, girls.

0: To był Czesław Niemen i sen o Warszawie. Pora na zaproszenia. Przypomnę, że w wakacje od poniedziałku do czwartku od 20 do 22 przeboje z nutą nostalgii, lato z nutą nostalgii, lato z wakacyjnymi przebojami zmiksowanymi non-stop, każdy piątek i sobota. To oczywiście prywatka od 20 do północy. Przebojowa poczta niby codziennie od 12, ale przez najbliższe dni ja będę miał wolne.
1: Marek na zasłużonym, choć krótkim urlopie. Słyszymy się z Markiem w środę. Janek już wraca w poniedziałek, więc jedna, druga, ktoś zawsze będzie na posterunku.
0: Dokładnie tak. A teraz kończymy utworem In Private w wykonaniu Dusty Springfield z wielką pomocą Nila Tennanta i Chrisa Lowa, czyli Pet Shop Boys nagrało ten utwór. Ich współpraca zaczęła się w roku 1987, kiedy nagrali utwór What Have I Done to Deserve This. Sukces piosenki spowodował, że panowie postanowili, że comeback Dusty Springfield będzie wyjątkowy i zrealizowali z nią płytę, z której pochodzi przebój In Private. Dusty Springfield.

Dusty Springfield i In Private. Marek Sierowski już uciekł na ten zasłużony urlop, nie mógł się doczekać. A jeszcze chwilę czasu mamy na zegarze 3,5 minuty do 13. Wiadomości za chwilę, a później stary przejmuje Andrzej. Dzięki za dziś, do usłyszenia jeszcze raz i do jutra.

0: Radio Plus Głogów.
1: Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Zbieramy polityczne komentarze. 3000 zł mandatu dla Beaty Szydło. Chodzi o niestawienie się na przesłuchania. GIS ostrzega przed sinicami na kąpieliskach. Wszystko przez upał. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy rządowej większości mówią o wetomacie, prawica o czasie dotrzymanych zobowiązań. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Michał Rawa.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka w ramach podsumowania roku prezydentury zamieścił w mediach społecznościowych taki materiał.
3: Jaki był ten rok? Posłuchajcie.
4: Weto.
3: Nie podpiszę.
4: Nie. Zawetowałem weto.
2: Prezydent zawetował aż 41 ustaw. To absolutny rekord, ale szef sejmowego klubu PiS, Mariusz Błaszczak, pisze, że był to rok dotrzymanych zobowiązań, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla.
5: Najistotniejsze, jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji.
2: Jak dodał, w polityce zagranicznej prezydent przede wszystkim wzmocnił pozycję Polski na wschodniej flance NATO i utrzymał bardzo dobre kontakty z prezydentem USA, Donaldem Trumpem.
1: Dzisiejsza rocznica będzie hucznie świętowana na dziedzińcu Pałacu Prezydenta. Od 17.30 zaplanowano debatę publicystów, występy artystyczne i przemówienie Karola Nawrockiego. Niektóre polskie elektrownie ponownie mają problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzek i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły tak zwane okresy przywoływania na rynku mocy. Dziś od 17 do 22. Te elektrownie, które nie mają problemów, będą produkowały więcej prądu, żeby uzupełnić braki w sieci.
6: Czyli po prostu na wprowadzenie takich szczególnych rozwiązań, jeżeli chodzi o rynek mocy i zagospodarowanie większych ilości dodatkowych mocy po to, żeby w takich krytycznych godzinach wieczornych mieć po prostu do dyspozycji dodatkowe możliwości.
1: Mówił ekspert do spraw energetyki, autor podcastu Elektryfikacja, Jakub Wiech. Polskie sieci elektroenergetyczne

0: zapewniają, że prądu nie zabraknie. 3000 zł mandatu dla Beaty Szydło. Prokurator nałożył taką karę na byłą premier za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie jako świadka. Chodzi o śledztwo w sprawie finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Prokuratura podejrzewa nadużycie uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Były prezes fundacji i członek zarządu są też podejrzani o nielegalne finansowanie partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. W lipcu usłyszeli zarzuty.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed sinicami. Upały sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych glonów w jeziorach, a nawet w Bałtyku.
2: To nie jest żadna złośliwość ani ze strony organizatora, ani ze strony inspekcji sanitarnej. Być może złośliwość ze strony tych glonów, że akurat teraz kwitną, ale po prostu one są dla nas szkodliwe. Jeżeli widzimy czerwoną flagę, czy jeżeli wchodząc na naszą mapę widzimy czerwony znacznik, to po prostu pamiętajmy o tym, że w tym miejscu nie korzystamy z kąpieli.
0: Mówił rzecznik GIS Marek Waszczewski, a dokładną mapę z informacjami, gdzie można, a gdzie nie można się kąpać, znajdziemy na stronie internetowej sk.gis.gov.pl.
3: Mateusz Król zaprasza na wykorzystania seksualnego małoletniej w jednej z rodzin zastępczych. W sądzie rejonowym w Głogowie na zlecenie prokuratury przesłuchano pokrzywdzoną dziewczynkę w obecności psychologa. Materiały trafiły już do śledczych, którzy podkreślają, że sprawa jest bardzo delikatna i wymaga szczegółowej analizy. Postępowanie dotyczy podejrzenia, że biologiczny syn opiekunki zastępczej dopuścił się czynności seksualnej wobec nastolatki. Dziewczynka została wcześniej odebrana z rodziny zastępczej, a śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Głogowie. Dwie szkoły podstawowe w gminie Żukowice zyskały nowoczesny sprzęt do nauki. Do placówek w Nielubie i Brzegu Głogowskim trafiło wyposażenie warte łącznie ponad 310 tysięcy złotych. To m.in. laptopy, monitory interaktywne i sprzęt do tworzenia laboratoriów sztucznej inteligencji oraz STEM. Zakup sfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy. A na koniec jeszcze przypomnienie, że dziś o 18:00 w Neptunie w Głogowie odbędzie się kolejna potańcówka na ludową nutę. Na uczestników czeka muzyka na żywo, wspólne tańce i zabawa dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Pogoda. Za oknami mamy dzisiaj aurę w kratkę, na niebie trochę słońca i trochę chmur. Możliwe będą opady deszczu. Termometry wskazują do 28 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jest 5 minut po pierwszej. Za parę chwil usłyszymy Cissy Catch, będzie Marek Grechuta, będzie Carlos Santana, zaczyna Bryan Adams od wielkiego przyboju Please Forgive Me. To jest Radio Plus i czwartkowe popołudnie.

można sobie nucić pod nosem. Marek Grechuta i Będziesz moją panią. To jedna z pierwszych piosenek, w których Marek Grechuta był jednocześnie autorem tekstu i muzyki. Rok 1970, debiutancki album Grechuty i Anawy. Co ciekawe, ten utwór miał wcześniej tytuł Marzenie. Dopiero później zmieniono na Będziesz moją panią. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, te z lat 70., 80., ale są też nowsze propozycje z lat 90. Unbreak My Heart. Piosenka Toni Braxton to jedna z nich, już za parę chwil, a na zegarze 20 minut po pierwszej.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatku. Oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także

0: międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. Prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

3 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Abba, Knowing Me, Knowing You, da się żyć w końcu. Przynajmniej w większości miejsc w Polsce temperatury trochę nam spadły. W okolicach 30 stopni już jest na zachodzie, w centralnej Polsce, na południu i południowym wschodzie ciągle mają tropiki 40 stopni, słuchajcie, dzisiaj w Rzeszowie. No, ale w ciągu najbliższych paru dni generalnie ta temperatura będzie nieco spadać. Bardzo sympatyczny weekend się zapowiada. Okolice 23, 4, 25 stopni i słonecznie. W końcu wybiorę się do Kazimierza nad Wisłą. Planuję to i planuję, ale ciągle jakoś tak w weekend albo padało i było zimno, albo było bardzo gorąco, więc pewnie to jest ta sobota. Kazimierzu drogi, nadchodzę. Teraz kolejne przeboje na antenie Radia Plus, 4 minuty po wpół do drugiej.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: za 3 minuty 14, a zanim gotował nam świat, to Varus Manx. O 14 serwis informacyjny, po wiadomościach wrócimy do przebojów Like a Prayer Madonna. Od tego utworu rozpoczniemy.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Śledczy badają sprawę śmierci nastolatków nad jeziorem w Wągrowcu. 6 osób zginęło w porannych rosyjskich atakach na Ukrainie. Powiemy też o rekordach na warszawskiej giełdzie. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest śledztwo po śmierci 2 13-latków w Wielkopolsce. Chłopcy utonęli wczoraj w jeziorze Durowskim w Wągrowcu.
2: Jak wstępnie ustalono, w pewnym momencie jeden z nich wszedł do wody, mimo przywoływania go przez kolegów, aby do niej nie wchodził, nie cofnął się i nagle zniknął pod powierzchnią jeziora.
1: Wtedy drugi z chłopców ruszył mu na pomoc, relacjonuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Dzieci były pod wodą przez 40 minut. Reanimacja nie przyniosła rezultatów.
2: Trwają obecnie czynności procesowe w tej sprawie. Przesłuchiwani są świadkowie. Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych 2 nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
1: Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Rosjanie ponownie ostrzelali Ukrainę. W całym kraju zginęło 6 osób. W mieście Sumy na północy Rosjanie zrzucili 8 bomb lotniczych, kilkanaście osób jest rannych. To cud, że tam wszyscy przeżyli, mówi lokalny wolontariusz Oleksij Klujew. Niektóre bomby spadły na obszary mieszkalne, uszkodziły centra handlowe, akademik i 10 domów. Rozmieściliśmy tam sztab operacyjny, trwają intensywne prace. Cała okolica nadal jest przeszukiwana przez specjalistów. Oprócz tego Rosjanie tej nocy wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 100 dronów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordy na warszawskiej giełdzie mimo wojen i napiętej sytuacji na świecie. Podczas środowego otwarcia WIG20 pokonał historyczny szczyt. O szczegółach teraz Krzysztof Połowiecki.
3: Giełda papierów wartościowych nie widziała takich notowań od prawie 20 lat.
4: Przekroczono próg 4000 punktów i jest to notowanie historyczne.
3: Mówi Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, inwestorzy pozostają optymistyczni. Jak wyjaśnia ekspert, konflikty zbrojne, choć destabilizują sytuację, zwiększają też zapotrzebowanie na odbudowę i inwestycje.
4: Paradoksalnie musimy pamiętać o tym, że każda wojna napędza gospodarkę.
3: Na dobre wyniki warszawskiej giełdy wpływa również kondycja polskich przedsiębiorstw, a to z kolei przekłada się na sytuację pracowników.
4: Miejsca pracy na pewno nie będą redukowane, ale będą utrzymywane.
3: Zdaniem analityków w najbliższym czasie na giełdzie papierów wartościowych będziemy obserwować dalsze wzrosty.
1: Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z 315 warszawskiej pielgrzymki pieszej są już w drodze na Jasną Górę. Każdy z nich niesie swoje intencje i motywacje.
5: No jest to jakaś łaska od Pana Boga, ale mamy 5 dzieci, mamy 4 rodziny z tych naszych dzieci, naprawdę pełne rodziny, które są blisko Pana Boga i za to chwała Panu.
6: Ja jestem mega szczęśliwa, zadowolona. Chcę się pomodlić za rodzinę, za pokój na świecie, żeby w Polsce żyło nam się lepiej.
1: W tegorocznej pielgrzymce z Warszawy bierze udział o kilkaset osób więcej niż w zeszłym roku.
7: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Miejska plaża nad Odrą w Głogowie przechodzi do historii. W jej miejscu powstanie pole dla kamperów. Miasto chce w ten sposób przyciągnąć do Głogowa turystów podróżujących po Polsce, mówi Bartosz Ławrowski, zastępca dyrektora głogowskich obiektów usługowych.
8: Wszystko zrodziło jeszcze w zeszłym roku. Był to wniosek pani Elwiry Batorskiej-Kępskiej, radnej powiatowej, w efekcie czego do gmin powiatu głogowskiego zostały rozesłane takie zapytania, czy jakaś gmina byłaby zainteresowana powstaniem takich miejsc. Pisma, że tak powiem, odpowiedziała gmina miejska Głogów. Są chętni, że mogliby skorzystać z ewentualnej pomocy finansowej w tym zakresie.
7: Powiat przeznaczy na tę inwestycję 20 tysięcy złotych, a całkowity koszt budowy pola dla kamperów ma wynieść około 200 tysięcy. Większość pieniędzy wyłoży miasto. Trwa modernizacja świetlicy wiejskiej w Słonem w gminie Żukowice. Zakończono już prace wyburzeniowe i tynkarskie, a obecnie wykonywane są instalacje oraz wykańczane ściany. Inwestycja obejmuje także przebudowę sanitariatów, zaplecza kuchennego i wymianę instalacji. Całość kosztuje blisko 800 tysięcy złotych. Za oknami mamy dzisiaj aurę w kratkę, na niebie trochę słońca i trochę chmur. Możliwe będą opady deszczu. Termometry wskazują do 28 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Prawie 6 minut po 14 obiecana Madonna, Like a Prayer na początku, później czerwone gitary dozwolone do lat 18. Tak zaczynamy tę godzinę.

na zegarze 20 minut po godzinie 14 i to minister stał to, że pewien prezenter radiowy zaczął grać ten kawał i okazało się, że zdobywa piosenka, coraz więcej osób jej szukało, między innymi 3 tygodnie numer 1 w Stanach Zjednoczonych. Pisano filmowo z filmu Oh Pretty Woman, później zaśpiewa Krzysztof Krawczyk, Rysunek na szkle.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Największe centrum BHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.

0: 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

Krzysztof Krawczyk i piosenka Rysunek na szkle na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nucą nostalgii. Jak długo może trwać koncert? Godzinę? No to nie, godzinę to za krótko. Dwie, trzy, no może trwać wiele godzin, jeżeli jest to jakiś festiwal i wykonawcy się zmieniają. Ale to wszystko nic w porównaniu z koncertem, który trwa w niemieckim Halberstadt. Ten koncert rozpoczął się w 2001 roku, a potrwa do 2640. Prawie 640 lat. Nie pomyliłem się. Specjalny utwór napisał amerykański kompozytor John Cage. Zresztą tytuł nosi, już wszystko mówi, bo utwór nosi tytuł tak wolno, jak to tylko możliwe. No i generalnie zaczęło się od 17 miesięcy ciszy, bo tak było zaplanowane, a później specjalne organy takie elektryczne, które potrafią przez cały czas wydobywać jeden dźwięk, zaczęły koncert. Wczoraj odbyła się 17. zmiana, czyli jakby pojawił się następny dźwięk. 150 osób usłyszało tę zmianę. Samo miejsce jest bardzo ciekawe, przyciąga turystów, a organizatorzy nawet sprzedają już bilety na finał koncertu w 2642 roku. Cena 2640 euro. Oczywiście jak ktoś kupi, to jest no, mała szansa na to, że osobiście go wykorzysta, ale bilet ma być przekazywany kolejnym pokoleniom. Optymistyczne podejście. 2640 rok. Nie wiadomo, co to będzie. No a ten koncert trwa. Następna zmiana jest przewidziana w 2027. Wtedy pojawi się następny dźwięk. Jak ktoś ma ochotę się wybrać i uczestniczyć w takim koncercie, to przypominam, miasto Halberstadt w Niemczech.

0: za kwadrans, godzina 15, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii Bee Gees. Dzisiaj mamy czwartek, to jest 6 dzień sierpnia, imieniny świętują Wincenty, January i Oktawian. Wszystkiego najlepszego, znam jednego Oktawiana, kłaniam się nisko, Otek. Mam nadzieję, że słuchasz, jak tak, to pomyślności, no i generalnie dla wszystkich solenizantów. Wszystkiego najlepszego. Kim White już za chwilę, później na finał przepiękna ballada, zaśpiewają Nick Cave i Kylie Minogue.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
4: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

Kylie Minogue, przepiękny utwór. Mówiono, plotkowano raczej o tym, że jak nagrywali tę piosenkę, to coś tam między nimi iskrzyło i że jest romans, ale oni oboje zaprzeczyli tym informacjom, mówiąc, że to była tylko i wyłącznie zawodowa relacja. Za 3 minuty godzina 15 o 3 serwis informacyjny, a później kolejne przeboje. Na początku pojawi się piosenka Words, to będzie Effort David.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Prokuratura zabezpieczyła majątki byłych szefów Fundacji Narodowej. Upały pokonały klimatyzację krakowskich autobusów i tramwajów. Na Stołecznym Ursynowie miś na miarę naszych czasów. Huśtawki, na których nie można się huśtać. Jest 15. Marcin Bartnik. Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa tej fundacji, Cezarego J.
2: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
1: Tłumaczyła Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS-u i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka.
2: Jeżeli chodzi o terminy wyznaczone do przesłuchania pani Beaty Szydło, to pragnę zaznaczyć, że uwzględniały one brak zaplanowanych posiedzeń Parlamentu Europejskiego, gdzie swoje czynności wykonuje obecnie pani Szydło.
1: Fundacja na Sprawiedliwe Sądy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. Kampania z 2017 wywołała liczne kontrowersje i protesty ówczesnej opozycji, która zarzucała finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych. Kłęby czarnego dymu widać było z kilku kilometrów. W ogniu stanęło poddasze budynku w sąsiedztwie stacji paliw w Żelechowie pod Garwolinem. W kulminacyjnym momencie w akcji brały udział 23 jednostki. Ratownikom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia. Trwa dogaszanie.
3: W tym momencie nie ma już zagrożenia. Trwają prace dogaszania, prace rozbiórkowe. Pożar mamy opanowany.
1: Relacjonował Piotr Filipek z Komendy Strażaków w Garwolinie. Służby apelują, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać akcji. Upały pokonały krakowskie autobusy i tramwaje. W wielu pojazdach nie działa klimatyzacja. Czujemy się, jakbyśmy byli w saunie, alarmują mieszkańcy.
4: W Krakowie to klimatyzacja nie istnieje, w sensie, jeżeli chodzi o komunikację miejską.
5: Kiedyś 52 jechałam, nie miało klimatyzacji. Może była, ale bardzo słaba. Dla mnie za słaba.
6: 304 ma problem, bo tam stare autobusy jeżdżą. Albo ta klimatyzacja jest w ogóle nieczynna, albo po prostu słabo chłodzi.
7: Jeżeli chodzi o nasze autobusy, to 100% naszych pojazdów posiada klimatyzację. Nie mamy już autobusów bez klimatyzacji. Jeżeli zdarzy się, że klimatyzacja nie działa, czy w autobusie jest jakoś znacząco gorąco, zwłaszcza w takie upały, no to taki przypadek trzeba potraktować po prostu jednostkowo.
1: Tłumaczyła Liliana Jakiel z krakowskiego MPK. Od jutra na szczęście małe ochłodzenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Huśtawkowe kuriozum w Warszawie. W Ursynowskim Parku powstały huśtawki, na których nie można się bujać. Siedziska najpierw zostały zamocowane, a później zdemontowane. Powodem jest brak miejsca na bezpieczne huśtanie.
8: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
9: Nie korzystam.
10: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? Na nich nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
9: Zlikwidowali miejsca parkingowe samochodów tylko po to, żeby tutaj krzewów nastawić niemieckich.
1: Znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne korzystanie z huśtawek, tłumaczy Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni.
11: Siedziska zostały tymczasowo unieruchomione. Zdajemy sobie sprawę, że nie było to optymalne rozwiązanie, a funkcjonalność urządzeń mogła budzić wątpliwości i powodować frustrację użytkowników. Dlatego siedziska zostały zdemontowane. Obecnie wspólnie z projektantami opracowujemy nowy typ bujanych siedzisk, który będzie spełniał wymagania bezpieczeństwa oraz zapewni lepszą funkcjonalność i komfort użytkowania.
1: Wciąż trwają prace nad ukończeniem parku nad południową obwodnicą Warszawy, w którym mieszczą się m.in. niedziałające huśtawki. Jego budowa kosztuje ponad 42 miliony złotych.
12: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus z Głogów. Parafia kolegiacka zaprasza na mszę świętą polową za dawnych mieszkańców Rapocina i Bogomic, a także za zmarłych leżących na rapocińskim cmentarzu. To duchowe spotkanie w przeddzień wspomnienia świętego Wawrzyńca, patrona kościoła. Odbędzie się już w niedzielę 9 sierpnia o godzinie 16.
13: Dla nas agonia naszych miejscowości zaczęła się w latach 70. Pomału umierały drzewa, ginęły zwierzęta. na końcu opuściliśmy te tereny.
12: Mówiła w ubiegłym roku Teresa Seracyn, dawna mieszkanka, a także była dyrektorka szkoły podstawowej w Chocie Myśli. W tym roku przypada 10. rocznica sprawowania tychże mszy polowych obok ruin kościoła parafialnego w Rapocinie. Jest to zawsze okazja do wzruszeń, uruchomienia pamięci i pięknych spotkań, jakie towarzyszą temu wydarzeniu. Już w sobotę 8 sierpnia boisko sportowe WKS Dragon w Jaczowie zamieni się w muzyczne centrum przebojów, atrakcje dla całych rodzin oraz charytatywna zbiórka na rzecz Oskara Bilańskiego. Start o godzinie 17. Pogoda. Za oknami mamy dzisiaj aurę w kratkę, na niebie trochę słońca i trochę chmur. Możliwe będą opady deszczu. Termometry wskazują do 28 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jest 6 minut po trzeciej. Ever David za chwilę, później elektryczne gitary, Edith Piaf i Joe Cocker. Tak będzie brzmiał początek tej godziny w Radio Plus.

0: Jakże on wspaniale to zaśpiewał i ta końcówka You Are So Beautiful i Joe Cocker, zwany też królem coverów, dlatego że on chętnie nagrywał piosenki innych artystów i tak też jest w tym przypadku, bo to jest piosenka, która pierwotnie została wydana w 1974 roku. Joe Cocker nagrał ją później, dokładnie o rok później, no i zrobił z tego wielki przebój. Ta jego wersja jest dużo spokojniejsza od tego oryginału, no i stała się dużo popularniejsza niż oryginały, jak to w przypadku wielu innych piosenek śpiewanych przez Joe Cockera. Na zegarze 21 minut po trzeciej, jak wam mija czwartkowe popołudnie? To już prawie finał dnia pracy, to jeszcze co, godzinka, dwie i do domu. Niech ten czas szybko zleci. A propos odliczania do końca dnia pracy, finałowe odliczanie Europe The Final Countdown już za parę minut na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem mało uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: Po reklamie.

Prawie 3 minuty po wpół do czwartej. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Któż nie potrafi zatańczyć twista? Bo to bardzo prosty taniec, a najlepiej bez butów się go tańczy, bo wtedy jest lepszy poślizg. W samych skarpetkach na parkiecie można naprawdę zaszaleć. A kiedy zaczęło się szaleństwo na twista? W 1960 roku. Dokładnie 6 sierpnia. A więc mamy dzisiaj którą? 66. rocznicę rozpoczęcia wielkiego szaleństwa na punkcie twista. Chubby Checker wykonał utwór The Twist w amerykańskiej telewizji. No i od tego zaczęła się ta wielka popularność tego tańca. Na antenie Radia Plus nie będzie teraz twista, będzie to spokojniej. Roberta Flack, Killing Me Softly, a później pojawi się m.in. Helen

0: To Halina Frąckowiak i Serce Gwiazd na antenie Radia Plus. Za kwadrans godzina 16. Do 16 będzie skandynawska muzyka królować, ale spokojnie śpiewana po angielsku. I to jak Aha, Take On Me na początku prosto z Norwegii, a później cóż, że ze Szwecji, zespół ABBA tuż przed 16.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: To pewne, niskie ceny.

0: 2 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów. Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Zmiany wchodzą w życie 20 września. Kobieta przyszła na plażę w Piotrkowie Trybunalskim z dwoma pytonami królewskimi. Jest 16. Marcin Bartnik. Na początek jednak tragiczny wypadek na trasie Kielce-Sandomierz w powiecie w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, dwie ranne trafiły do szpitala po zderzeniu busa i ciężarówki na krajowej 74 w miejscowości Łagów. Na miejsce wysłano 5 zastępów strażaków i śmigłowiec ratunkowy. Trwa akcja służb. Tworzą się korki, trasa jest zablokowana. Wakat po Karolu Nawrockim wciąż nieobsadzony. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na szefa Instytutu Pamięci Narodowej rozpocznie się od nowa. Stanowisko jest wolne od czasu, gdy ostatni prezes IPN-u, Karol Nawrocki, został prezydentem. A właśnie dziś mija rok od jego zaprzysiężenia. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konwencji partii zaznaczał:
2: ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
1: Mamy patriotycznego prezydenta, potrzebujemy patriotycznego rządu, dodawał Jarosław Kaczyński.
2: Musimy dążyć do stworzenia rządu, który będzie miał na celu naszą wolność i godność, naszą siłę, to znaczy siłę militarną, silne, dobrze rządzone państwo i możliwie zintegrowane społeczeństwo.
1: W związku z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego przed Pałacem Prezydenckim od 17.30 specjalne wydarzenie. Zaplanowano debatę publicystów, część artystyczną i przemówienie głowy państwa. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady instalowania i eksploatacji tych urządzeń w budynkach. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
3: Nowe instalacje będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia kontrolujące stan izolacji, czujniki zwarć oraz wyłączniki awaryjne. Panele na balkonach mają być instalowane tak, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia ognia między kondygnacjami, a obiekty z fotowoltaiką będą musiały mieć specjalny znak informujący straż o obecności instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektów, ale także ratowników prowadzących akcje gaśnicze.
4: Oznakowanie pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym.
3: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przepisy mają wejść w życie 20 września.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szokujący widok na kąpielisku w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta kąpała się z dwoma pytonami królewskimi. Policję wezwał jeden z plażowiczów.
5: Na miejsce skierowano policjantów, którzy na plaży zastali 33-letnią mieszkankę Piotrkowa Trybunalskiego, której szyję oplatały dwa pytony królewskie. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na kąpielisku, policjanci pojechali z kobietą do jej miejsca zamieszkania, gdzie węże wróciły do swoich terrariów.
1: Wyjaśniała Edyta Daroch, rzeczniczka piotrkowskiej policji. Okazało się, że węże nie były zarejestrowane. Właścicielce grozić może teraz kara do 5000 zł.
6: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie przed kolejną tropikalną nocą w naszym regionie. Słupki rtęci w Głogowie i okolicznych gminach w najchłodniejszym momencie nie spadną poniżej 21 stopni. Do tego utrzyma się wysoka wilgotność powietrza, a jeszcze wieczorem mogą powrócić przelotne burze. Jutro z kolei czeka nas parna aura i 26 stopni. Dzień dobry, już dziś czwartek. Dla pracujących podpowiem, że jeszcze tylko jutro i weekend, ale jeszcze dziś zapraszam na wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów, a przy mikrofonie Karolina Stępień. Kłaniam się i zaraz po piosence opowiem o pierwszych dzisiejszych tematach. Zostańcie przy odbiornikach.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Rozpoczynamy wakacyjny magazyn reporterów Miasto żyje latem i na początek zaproszenie na ważne wydarzenie dla mieszkańców nieistniejących już miejscowości Rapocina i Bogomic.
2: Ten odpust ma zupełnie jakby inną konstrukcję, bo nie jest on w kościele, kościół jest ruiną, ale są ludzie, którzy byli związani z historią tego kościoła. Postanowiliśmy powtarzać to wydarzenie non-stop.
1: Następnie temat serwisu kąpieliskowego GIS. Jak z niego korzystać?
3: Serwis kąpieliskowy jest to strona internetowa prowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny. Na tej stronie możemy zobaczyć wszystkie legalne, zgłoszone kąpieliska w Polsce, a co więcej, te miejsca, które są pod naszym nadzorem, pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej, czyli te, gdzie prowadzimy badania.
1: Na tę godzinę zakończymy tradycyjnie informacjami z Watykanu, bo na koniec pierwszej części magazynu usłyszymy na antenie Radia Plus Głogów Dziennik Radia Watykańskiego. I tak prezentuje się pierwsza część naszego dzisiejszego programu, a zaraz po muzycznej przerwie zapraszam już na pierwszy materiał. Zostańcie z Radiem Plus Głogów.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Parafia Kolegiacka zaprasza na mszę świętą polową za dawnych mieszkańców Rapocina i Bogomic, a także za zmarłych leżących na rapocińskim cmentarzu. Duchowe spotkanie w przeddzień wspomnienia świętego Wawrzyńca to zawsze okazja do wzruszeń, uruchomienia pamięci i pięknych spotkań, jakie towarzyszą temu wydarzeniu. Więcej o tym z proboszczem parafii kolegiackiej rozmawiał Mateusz Król.
2: Moim Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz Rafał Zendran, proboszcz parafii kolegiackiej. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, bardzo serdecznie zapraszamy na wydarzenia.
2: Wydarzenie, które już po raz dziesiąty, aż trudno mi uwierzyć, że to już tyle czasu minęło, bo jak ruszaliście z tym, to było takie wielkie poruszenie i ono cały czas trwa tak naprawdę.
3: No tak, ono było związane z odwiedzinami Rapocina przez naszego biskupa Tadeusza podczas wizytacji i on mówił, żebyśmy nie zapominali o tych ludziach. Wtedy ja sobie to wziąłem mocno do serca i mówię, to robimy odpust, który zawsze tam był przez całe lata, no ale ten odpust no, ma zupełnie jakby inną konstrukcję, bo nie jest on w kościele, kościół jest ruiną, ale są ludzie, którzy byli związani z historią tego kościoła. No i oni po prostu wtedy pierwszy raz, te przed 10 laty przybyli, no tak, w takiej dużej ilości, że postanowiliśmy powtarzać to wydarzenie non-stop z okazji wspomnienia świętego Wawrzyńca, która przypada właśnie 10 sierpnia i w niedzielę najczęściej około tej daty robimy, spotykamy się. To jest tylko msza i aż msza i nie tylko przyjście, ale też bardzo ciekawe spotkanie i ciekawe interakcje.
2: Nie powiedzieliśmy wprost, chodzi oczywiście o Rapocin. Msza jest, oczywiście ci ludzie się modlą, ale po mszy często kilka godzin nawet zostają tam i wspominają, mimo że teraz już co roku się widzą, to czasami w mniejszym gronie niestety.
3: Tak, tak, no bo co roku modlimy się za tych, którzy odeszli, tych starych Rapociniaków, ale nie tylko ich, bo też i z Bogomic, i z innych wiosek, nie, które tam przy czułków różnych, które te istniały. Tak, no ten Rapocin ma taką swoją bolesną historię, bo ci ludzie, którzy raz byli przesiedleni, musieli drugi raz opuszczać swoje miejsce, w którym się już zasiedzieli i trochę byli z nimi związani. No wszystko wiemy przez stworzenie tej strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów, a potem to się okazało, że dzisiaj są zastosowane takie filtry, że tej akcji może nie trzeba było przeprowadzać. Nie? Jednak te emocje w tych ludziach pracują i oni są bardzo, bardzo wdzięczni. Na to dziesięciolecie przybywa też ksiądz Alfred Gryniewicz, jedyne powołanie z parafii Rapocin, który jest teraz już emerytem we wrocławskiej diecezji i uruchamia. Niedziela 9. Takie różne inne jeszcze niespodzianki.
2: Rapocinie, dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
4: Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
8: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
7: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
8: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
10: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: Ciii, to nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
16: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 9.

0: zawodnego wypoczynku, jak jednak zadbać o to, aby kąpiel była bezpieczna, przygotowaliśmy dla Państwa krótki poradnik prezentujący, jak korzystać z serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Lato, wakacje zachęcają do kąpieli, zachęca też pogoda, która no, od tygodnia jednych rozpieszcza, drugim pewnie przeszkadza. Ja dzisiaj wybrałem się do GIS-u, gdzie jest ze mną pan Marek Waszczewski i siedzimy sobie przy komputerze, oglądamy pewien bardzo ciekawy serwis, serwis kąpieliskowy. Panie Marku, co to jest?
2: Serwis kąpieliskowy jest to strona internetowa prowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny. Na tej stronie możemy zobaczyć wszystkie legalne, zgłoszone kąpieliska w Polsce, a co więcej, te miejsca, które są pod naszym nadzorem, pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej, czyli te, gdzie prowadzimy badania. Dokładnie te wyniki badań i stan tych kąpielisk każdy z nas może właściwie na jedno kliknięcie sprawdzić na stronie internetowej.
1: I my właśnie to kliknięcie teraz wykonujemy. Wchodzę do zakładki kąpieliska i przed nami otwiera się długa lista, 718 kąpielisk, każde z nich opisane.
2: Tak, każde z tych kąpielisk ma swoją wizytówkę. Mamy też oczywiście wersję i dla tych, którzy wolą tabelę, mamy taką wersję tabelaryczną. Mamy też dla tych, którzy chcieliby sobie sprawdzić na mapie, mamy wersję mapową.
1: A bardziej dociekliwi mogą oczywiście wejść już w konkretne kąpielisko. Ja na przykład wybiorę losowo bazę harcerską Chówca ZHP Białystok. Otwieram zakładkę i tutaj mamy już bardzo szczegółowe dane.
2: Widzimy dokładnie, kiedy jest sezon kąpielowy. Ogólnie sezon kąpielowy w Polsce to jest od 1 czerwca do 30 września. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne kąpieliska, to już organizator to wyznacza. Wiemy, jakie są godziny otwarcia, bo czasami organizatorzy podają bardzo konkretne godziny. Mamy informacje o warunkach, jakie panują na kąpielisku, jaka jest temperatura wody, jaka jest temperatura powietrza. Wiemy o tym, czy na kąpielisku jest ratownik, wiemy o tym, czy jest tam na przykład toaleta, czy można wejść z psem, ale z ciekawszych rzeczy dla tych osób właśnie bardziej dociekliwych możemy sprawdzić sobie, jakie są konkretne oceny jakości wody w kąpielisku, to znaczy jakie badania były wykonywane w ostatnim czasie. Tu w przypadku tego kąpieliska, o którym mówimy, widzimy, że 31 lipca była ostatnia ocena jakości wody. Ta woda jest przydatna do kąpieli. Nie występują w niej bakterie, które w niej znaleźć się nie powinny. Te, które weryfikujemy, to są tak zwane bakterie kałowe, Escherichia coli enterokoki, czyli coś, czego absolutnie w wodzie być w zbyt dużej ilości nie powinno. My to sprawdzamy. Drugą rzeczą, którą sprawdzamy, jest kwestia tego, czy ta woda od razu na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, czyli czy tam po prostu nie ma wycieków, czy nie pływają tam śmieci. Oczywiście też widać od razu, czy na kąpielisku jest wyświetlona, wywieszona oczywiście biała czy czerwona flaga. Czasami ta czerwona flaga wynika z tego, że faktycznie coś jest nie w porządku, a w przypadku niektórych kąpielisk na przykład wynika z tego, że nie ma w tym momencie ratownika i u nas w serwisie kąpieliskowym też to będzie widoczne.
1: Ja pozwoliłem sobie teraz otworzyć mapy. Dobra wiadomość jest taka, że zdecydowana większość kąpielisk świeci nam się na zielono. Niektóre jednak są zaznaczone barwą czerwoną. Co najczęściej teraz nam powoduje te wyłączenia?
2: W tym momencie ze względu na to, że jest dość ciepło, to zwłaszcza w wodach, takich wodach stojących w jeziorach, ale również i w morzu się to zdarza w zatokach, występują nam zakwity sinic, czyli glonów. Te glony generalnie powodują, że ta woda jest nieprzydatna do kąpieli. Ze względów zdrowotnych chodzić tam nie należy. To nie jest żadna złośliwość ani ze strony organizatora, ani ze strony Inspekcji Sanitarnej. Być może złośliwość ze strony tych glonów, że akurat teraz kwitną, ale po prostu one są dla nas szkodliwe. Jeżeli widzimy czerwoną flagę, czy jeżeli wchodząc na naszą mapę widzimy czerwony znacznik, to po prostu pamiętajmy o tym, że w tym miejscu nie korzystamy z kąpieli. To zazwyczaj jest krótko. To jest kwestia, te glony kwitną bardzo krótki czas, potem ta woda staje się przydatna. Są pojedyncze przypadki w Polsce, gdzie faktycznie były przekroczenia bakterii. W takiej sytuacji my zawsze to kąpielisko zamykamy. Organizator musi sprawdzić, co się konkretnie stało i w momencie, kiedy mamy kolejne wyniki badań, które już pokazują, że woda się poprawiła, kąpielisko jest od razu otwierane, więc też staramy się, żeby to nie trwało zbyt długo. Te kontrole są prowadzone na bieżąco.
1: To ja jeszcze na koniec wspomnę tylko o tym, że mamy tutaj też zakładkę informacje, a w niej Państwo znajdą już naprawdę bardzo szeroko opisane wszystkie zagadnienia bezpieczeństwa, też te wspomniane przez nas sinice są tutaj bardzo dobrze opisane. Mi pozostaje tylko życzyć udanych kąpieli, udanych i bezpiecznych. Piotr Lędzion, Radio Plus.
3: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Zbliżamy się pomału do końca pierwszej części naszego dzisiejszego programu i przypomnę, że po przerwie usłyszymy na naszej antenie Dziennik Radia Watykańskiego, który jest nadawany od poniedziałku do piątku jako ostatni materiał pierwszej części naszego magazynu. I ja już teraz zapraszam do jego wysłuchania po przerwie. Zostańcie przy odbiornikach.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV odwiedził dziś Asyż, gdzie trwa franciszkańskie spotkanie młodzieży. Zwracając się do młodych ludzi, papież mówił m.in. o tym, jak kochać Kościół i nie bać się podejmowania życiowych decyzji. Z kolei w homilii podczas mszy świętej zachęcał, by młodzi na wzór świętego Franciszka i świętej Klary przyjmowali w swym życiu Ewangelię bez taryfy ulgowej. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Przed południem Leon XIV udał się z kilkugodzinną wizytą do Asyżu, gdzie odbywa się międzynarodowe franciszkańskie spotkanie młodzieży, wpisujące się w obchody 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Ojciec Święty modlił się w kaplicy Porcjum Kuli we wnętrzu Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Następnie papież spotkał się z młodzieżą, ze wspólnotą franciszkanów i przewodniczył mszy świętej. Wczesnym popołudniem powrócił do Rzymu. Podczas spotkania z młodzieżą Leon XIV odpowiedział na 3 pytania zadane w imieniu całego pokolenia młodych ludzi. Dotyczyły one tego, jak być autentycznym świadkiem wiary, skąd czerpać odwagę do podejmowania życiowych decyzji i w jaki sposób wciąż patrzeć na Kościół jak na matkę, pomimo jego niedoskonałości. Papież mówił m.in. o tym, że od chrześcijan bardziej niż kiedykolwiek oczekuje się dziś, by budowali pokój, a więź z Jezusem sprawia, że ludzie pomimo różnic mogą się na siebie otwierać.
2: To San Francesco però imparate la radio.
3: Od świętego Franciszka uczcie się jednak ewangelicznego radykalizmu, który jest przeciwieństwem fundamentalizmu. Nie czyni człowieka ślepym i gwałtownym, lecz wrażliwym i uważnym, zawsze podążającym za Jezusem, a przez to pokornym i otwartym na wszystkich. Nie jest to łatwe, ale przynosi wiele radości.
1: Mówiąc o zaufaniu Bogu w podejmowaniu decyzji, papież podzielił się też osobistym świadectwem.
3: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Pan nigdy nie pozostawił mnie samego, zawsze mi towarzyszył, dając mi również ludzi, z którymi mogłem iść. Tak więc w powołaniu do kapłaństwa, do życia we wspólnocie augustiańskiej i jako misjonarz odnalazłem jakby światło, które prowadziło mnie aż do dziś, aż do chwili, gdy musiałem również powiedzieć tak powołaniu całkiem szczególnemu, powołaniu do bycia papieżem.
1: Kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty była msza święta, którą Ojciec Święty odprawił w Bazylice Matki Bożej Anielskiej. W homilii, nawiązując do dzisiejszego święta Przemienienia Pańskiego, zachęcał młodych ludzi do odważnego podążenia za Chrystusem na wzór świętych Franciszka i Klary, którzy przyjęli Ewangelię bez taryfy ulgowej.
3: Drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują wśród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowo Ewangelii, stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Tytuł waszego spotkania, Go, jest misją, posłaniem na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nami. Go, idźcie, albo jeszcze lepiej, idźmy. Let's go! Idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenie wiary.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Princesse de Javanaise.
1: Close to my heart.
0: La tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame. Nappée de macadam.
2: Za moment godzina 17 na naszej antenie usłyszymy serwis informacyjny, będzie też prognoza pogody, a zaraz po nich będziemy kontynuować wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów. Karolina Stępień, zapraszam Państwa serdecznie.
3: Radio Plus Głogów.
4: Rok temu został zaprzysiężony. Karol Nawrocki zaprosił gości do Pałacu Prezydenckiego. Drugi nie wybuchł na budowie torowiska w centrum Warszawy, w Tatrach. Kolejny rekord frekwencyjny. Jest 17. Marcin Bartnik. Debata, występ artystyczny i przemówienie prezydenta na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Za 30 minut ruszy specjalne wydarzenie z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Jak z frekwencją?
5: Dzień dobry. Kolejka do wejścia na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego ma kilkadziesiąt metrów. Ustawili się w niej oczywiście zwolennicy Karola Nawrockiego. To osoby, które w zeszłym roku na niego głosowały. Jak zapewniają, nie żałują tego oddanego głosu.
6: Ten rok wydaje mi się, że pokazał, że pan prezydent spełnia to, co obiecał.
7: Daję radę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony prezydenturą pana Nawrockiego.
5: Mówiły mi osoby, które wchodzą na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Tam trybuny, scena, wszystko przystrojone na biało-czerwono. Za niespełna pół godziny debata publicystów, potem krótki występ artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Michał Skolimowski, dziękujemy za relację. Wjechał pod pociąg, był pod wpływem alkoholu. Odpowie za katastrofę w ruchu lądowym. 67-letni traktorzysta usłyszał zarzuty po zderzeniu ze składem na przejeździe kolejowym w pomorskim Czarlinie. Mężczyzna miał zignorować czerwone światło i wjechać na tory. Pociąg relacji Bielsko-Biała - Gdynia Główna uderzył w przyczepę z balotami siana.
8: Prokurator zarzucił podejrzanemu popełnienie przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując zestawem drogowym składającym się ciągnika rolniczego marki Usus oraz dwóch naczep załadowanych balotami siana, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zignorowanie sygnału czerwonego sygnalizatora S1 przed przejazdem kolejowym.
4: Mówił Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W wypadku na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Podejrzanemu grozić może do 10 lat więzienia. Drugi niewybuch znaleziony na budowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy, tworzą się też korki. We wtorek niewybuch znaleziono po sąsiedzku kilkaset metrów dalej.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Tatry przeżywają oblężenie. Ruch w górach jest tak duży, że nie ma praktycznie szlaku, którym można by iść w samotności. Dodatkowo w szczytowych miejscach tworzą się kolejki, w których czasami trzeba odstać po kilkadziesiąt minut, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Mamy bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą nam się kolejki do kas biletowych, na parkingach. Tworzą się kolejki na popularnych szlakach turystycznych. Na Giewont, na Rysy, na Ordej Perci. To są te trudniejsze szlaki.
10: Też odpowiednio wcześniej wychodźmy, kiedy ten ruch jest zdecydowanie mniejszy, a jeśli nie możemy, no to po prostu pójdźmy w inne miejsce, które jest prostsze, gdzie korków nie ma tych zatorów i jest zdecydowanie bezpieczniej, no bo tam wiadomo, i niepotrzebne emocje, stres, a dwa, że też czasem coś może gdzieś tam spaść z góry, czy to kamień, czy to butelka.
4: Dodawał Łukasz Zubek, ratownik Topru. W piątek prognozowane są burze w górach, to poważne zagrożenie. Ratownicy apelują do turystów o uważne śledzenie prognoz pogody. I jeszcze krótko Tour de Pologne. Holenderski kolarz Bart Lehmann wygrał w Karpaczu czwarty skrócony etap wyścigu. Przypomnijmy, koszulkę lidera ma Włoch Jonathan Milan, który wygrał do tej pory trzy razy z rzędu.
2: Przed nami niezwykle duszna, kolejna tropikalna noc w całym powiecie głogowskim. Temperatura w nocy utrzyma się na wysokim poziomie, wskazując minimalnie 21 stopni na plusie. Chłodniejszy front nadejdzie dopiero jutro w ciągu dnia, przynosząc powolny spadek temperatury do 26 stopni oraz zanikające opady deszczu. Wiatr jest słaby. A na zegarach jest już po godzinie 17:00, niezmiennie przy mikrofonie Karolina Stępień. Zapraszam Państwa na drugą godzinę wakacyjnego magazynu reporterów Radia Plus Głogów i o tym, co jeszcze nas czeka w dzisiejszym programie, powiem już za moment. Zostańcie przy odbiornikach.

0: Wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Bez Głogów, że widzi część naszego programu z drugą kończymy czwartego wakacyjne zwykłym, czyli kościół o tych kuchni.
1: Dzisiaj się opowiem, skupić na tym, co się robią w poziomu skupienia na ich zachowaniu. I zaczniemy od ich motoryzacji. Słyszałam, że miesiąc motoryzacji interesuje się szczególnością motocyklami.
0: Wcześniej jednak temat plaży miejskiej w Głogowie, która przejdzie metamorfozę.
2: Miejsce stojący dla samochodów stawowych będą takim tym miejscem. Stojący dla zamów będzie kierunek, na którym będzie można spokojnie ustawić wkrótce kamery plus i obstawić. Mniej więcej tak jak teraz jeden z nas stoi.
0: Ale drugą część rozpoczniemy od zakazu telefonu. W nowym roku zakazu telefonu komórkowego niekoniecznie korzystanie komywają na poziomie zwrócić uwagi u dzieci na proces zapamiętywania nabijania wizji między waszymi szkołami. Dlatego tutaj w tym kontekście myślę, że będzie to miało pozytywny wpływ.
3: Materiał na ten temat zaraz. I mam coś jeszcze zapraszamy zaraz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Choć jeszcze trwają wakacje, to warto się już do tych nowych przepisów przygotować. W podstawówkach i przedszkolach dzieci nie będą mogły już korzystać z telefonów komórkowych. To efekt nowelizacji prawa oświatowego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września, a materiał przygotował Marcin Prejs.
2: U nas w szkole jest bardzo głośno o tym.
3: A to dobrze, że taki zakaz wprowadzają?
2: Na jedno to dobrze, no bo dzieci będą mogły ze sobą rozmawiać, będą mogły pograć w takie gry, jak kiedyś były, na przykład guma, w klasy.
4: W szkole nie lubię, ale w domu to tak. No, gry fajne i można z kimś rozmawiać. Niektórzy grają na przerwach.
2: Będą się nudzili po prostu na przerwach. Nie będzie z czego tych ściąg pisać, nie będzie można ściągać na sprawdzianach.
5: Miałem jedną koleżankę, która była uzależniona od telefonu. No i no miała problem, żeby odłożyć telefon, nawet jak ją nauczyciele prosili.
3: Nowe przepisy mają zapobiegać takim sytuacjom. Jak mówi psycholog Anna Reszka, chodzi tu nie tylko o uzależnienia od tego typu urządzeń.
6: Telefony komórkowe niekoniecznie korzystnie wpływają na poziom koncentracji uwagi u dzieci, na proces zapamiętywania, nabywanie nowej wiedzy, umiejętności szkolnych. Dlatego tutaj w tym kontekście myślę, że będzie to miało pozytywny wpływ. Natomiast jeśli chodzi o czas wolny, o przerwy, ograniczenie dostępu do wirtualnej rzeczywistości w tym czasie będzie sprzyjało nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Dzieci będą się komunikowały ze sobą w bardziej bezpośredni sposób i być może przełoży się to właśnie na poprawę ich funkcjonowania w obszarze emocjonalno-społecznym.
3: Zakaz używania komórek będzie obowiązywał w podstawówkach i przedszkolach. Niektóre placówki nie czekały na odgórne przepisy i zakazy wprowadziły już wcześniej.
7: Uczniowie mogą korzystać z telefonów tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym. W czasie lekcji, natomiast mogą przynosić telefony do szkoły za zgodą nauczyciela, mogą się kontaktować wówczas z rodzicami, jeśli taka potrzeba wyniknie w ciągu dnia.
3: Mówi Łukasz Grzegorczyk, dyrektor szkoły podstawowej. Teraz takie przepisy obowiązywały będą w każdej podstawówce i każdym przedszkolu. Ich wprowadzenie u nas było trudne, przyznaje dyrektor.
7: Pojawiło się trochę więcej konfliktów rówieśniczych ze względu na czas. Wcześniej uczniowie przebywali dużo w ekranach, natomiast w momencie zabronienia im korzystania z telefonów, tego czasu nagle zrobiło się więcej na przerwach, więc pojawiły się jakieś konflikty. Natomiast nie były to jakieś duże ekscesy, powoli ci uczniowie przyzwyczaili się i funkcjonujemy już z tym trzeci rok.
3: Do wdrożenia nowych przepisów przygotowują się inne szkoły. Wśród nich jest również ta kierowana przez Jacka Stępnia.
8: Myślę, że jest to z korzyścią dla dzieci w sposób bezwzględny, ponieważ nie jest to chyba tylko problem mojej szkoły, ale w całej Polsce, że przez dzieci, szczególnie na przerwach, był ten telefon cały czas wykorzystywany.
3: Ale od 1 września ma to się zmienić. Zgodnie z nowymi wytycznymi szkoły mogą wyznaczyć specjalne miejsca do przechowywania telefonów komórkowych dzieci.
8: Ale to już dyrektor szkoły zgodnie z ustawą ustala to w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i rodzicami, Radą Rodziców. Czy będzie taka konieczność, żebyśmy te telefony przechowywali, czy stworzyć takie miejsce, czy może nie będzie takiej konieczności, no to już podejmiemy decyzję po konsultacjach.
3: Odgórny zakaz używania komórek nie będzie obowiązywał na wycieczkach szkolnych, w czasie pobytu uczniów w internatach oraz przy korzystaniu z infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć. Nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 września, nie obejmą szkół średnich. Te będą same decydować, czy wprowadzić taki zakaz, czy też nie. Marcin Prejs, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus. Głogów.
9: Reklama.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
14: A co mamy do wyboru?
13: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
14: A gdzie ty jesteś, skarbie?
13: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
14: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
15: Mega okazje w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: do środy. Mleko UHT Łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie.
2: Radio Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Plaża miejska nad Odrą w Głogowie przechodzi do historii. W jej miejscu powstanie pole dla kamperów. Więcej o tym już teraz na naszej antenie.
2: Moim Państwa gościem jest dzisiaj Bartosz Ławrowski, zastępca dyrektora Głogowskich Obiektów Usługowych. Dzień dobry, rozmawiamy o tym, że będzie tu pole kamperowe. Skąd wziął się pomysł na to?
3: No to się wszystko zrodziło jeszcze w zeszłym roku. Był to wniosek pani Elwiry Batorskiej-Kępskiej, radnej powiatowej, w efekcie czego do gmin powiatu głogowskiego zostały rozesłane takie zapytania, czy jakaś gmina byłaby zainteresowana powstaniem takich miejsc. A te pisma, że tak powiem, odpowiedziała gmina miejska Głogów, są chętni, że mogliby skorzystać z ewentualnej pomocy finansowej w tym zakresie. I w tym roku w budżecie zostały zabezpieczone środki w budżecie powiatowym 20 tysięcy na to, żeby wesprzeć gminę. Oczywiście te koszt powstania tych miejsc jest znacznie większy. On będzie sięgał około 200 tysięcy złotych. Większość tych środków będzie oczywiście pochodziło z miasta. Natomiast też wiem, że miasto dostało dofinansowanie jeszcze z bodajże województwa dolnośląskiego na część techniczną bardziej tych miejsc postojowych.
2: A Głogów to jest miejsce, które wybieramy na odpoczynek?
3: No tu mamy na załączonym obrazku za sobą jeden z kamperów, który właśnie zawitał do Głogowa i też już tutaj przygotowujemy się do tego miejsca i akurat mogliśmy ten jeden kamper tutaj przyjąć i stoi za nami.
2: Kiedy to pole kamperowe ma powstać i na jakim jesteście etapie?
3: No mamy już przygotowany projekt miejsc postojowych. On już uzyskał tak zwany brak sprzeciwu w administracji budowlanej, więc te miejsca już mogą powstać tutaj miasto. Wiem, że już rozmawia z wykonawcami potencjalnymi o to, żeby wykonać te miejsca.
2: Nie może zabraknąć pytania o ceny, jak z nimi będzie?
3: No ceny tu ustalimy, tak? Tu mamy, będzie zarządzenie dyrektora. No na pewno one będą na tyle przystępne, żeby można było z tego korzystać.
2: Ważne pytanie także, ile tych miejsc powstanie?
3: Miejsc postojowych dla samochodów osobowych, bo to takie będą miejsca tak naprawdę, będzie 5, na których będzie można spokojnie ustawić 3 kampery plus 4, mniej więcej tak jak teraz jeden za nami stoi.
2: I tak właśnie pole kamperowe zastąpi miejską plażę w Głogowie. Tyle Bartosz Ławrowski, zastępca dyrektora Głogowskich Obiektów Usługowych. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego magazynu reporterów Radia Plus Głogów w wydaniu wakacyjnym i już po przerwie ostatni materiał na dziś. A przypomnę, że będzie to kolejny odcinek wakacyjnego cyklu Kościół od Kuchni. Dziś powiemy o hobby księży, a dokładnie o jednym z nich, o motocyklach. Szczegóły już po przerwie. Zapraszam na materiał w imieniu Doroty Gut. Zostańcie przy odbiornikach.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Co księża robią w wolnym czasie i jakie mają hobby? Dziś w audycji co nieco o pasji do motocykli.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś w audycji Kościół od kuchni jest z nami ksiądz Daniel Geperty. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, dzień dobry.
2: I dzisiaj w naszej audycji będziemy skupiać się na tym, co księża robią poza posługą, na ich hobby. I zaczniemy od motoryzacji. Słyszałam, że ksiądz interesuje się w szczególności motocyklami.
3: Tak, jakoś wyszło od 2015 roku. Złapałem bakcyla i tak w tym się trzymam. Należę do klubu motocyklowego dla księży, God's Guards. Jest to ogólnopolski klub i staramy się w ciągu roku przynajmniej dwa razy spotkać. Raz na pielgrzymce od morza do Tatr, od krzyża do krzyża i drugi raz na rekolekcjach kapłańskich. Też w różnych częściach Polski, bo zależy, który oddział organizuje rekolekcje, więc tam jedziemy.
2: Ksiądz gdzieś zauważył jakąś wyjątkową maszynę i pojawiła się ta zajawka, czy może był na jakimś wydarzeniu związanym z motocyklami?
3: Zaczęło się od tego, że prawo umożliwiło jazdę motocyklem na prawo jazdy samochodowe, czyli z 125. I jak wsiadłem, pojeździłem, to chciałem więcej. I tak to dalej poszło. Tak trwa do dnia dzisiejszego.
2: To łatwa pasja, czy wymagająca wiele pracy?
3: Przede wszystkim wymaga skupienia, bo przede wszystkim motocyklista powinien patrzeć na siebie i na innych uczestników drogi, bo jesteśmy mniej widoczni, to jest fakt, pojawiamy się już trochę szybciej, więc dużo trzeba się skupić, ale przede wszystkim też daje dużo doświadczenia, bo to, co jest, czego nie ma w samochodzie, zapachu, temperatury, w ogóle pogody, to tutaj się doświadcza w pełni.
2: Wielu księży należy do stowarzyszenia tego ogólnopolskiego?
3: Z tego, co pamiętam, te dane się zmieniają, to ponad setka.
2: Jaka jest księdza ulubiona trasa? Albo może jaka była taka, która najbardziej w pamięć zapadła?
3: Czy jednej ulubionej nie mam. Staram się za każdym razem jechać w miarę możliwości inaczej. Raczej unikam dróg ekspresowych, autostrad, raczej te wszystkie lokalne. Najdłuższa to chyba z Budapesztu przez Chorwację do domu. Tak jednym ciągiem, można powiedzieć, samodzielnie.
2: Ksiądz oprócz pasji do motocykli działa także w czasie wolnym w stowarzyszeniu w Cybince. Powiedzmy nieco więcej na temat tego stowarzyszenia.
3: Tak, jest to stowarzyszenie MAMRE. Powstało z inicjatywy, żeby trochę łatwiej pozyskiwać środki na remont obiektu, który chcemy wykorzystać na spotkania dla parafian, dla ludzi, czyli MAMRE, moje miejsce spotkania. I to zaczęło się tak fajnie kręcić, że dzisiaj mogę się pochwalić około 20 wolontariuszami, którzy pomagają przy różnych inicjatywach. Nie wiem, kręcimy wianki, palmy wielkanocne. Ostatnio produkowaliśmy świeczki z wosku pszczelego. Mamy grę terenową, festyny rodzinne na rozpoczęcie wakacji. Ale przede wszystkim remontujemy budynek i prawdopodobnie będzie oddanie tego budynku już do użytku na jesień tego roku.
2: Czy trudno było na początku zaangażować parafian w działanie, właśnie żeby zebrać tych 20 wolontariuszy działających aktywnie?
3: Tak. Przede wszystkim, jak powiedziałem o takim zamyśle, to ludzie się pukali w czoło, że gdzie na co się porywam. Ale z drugiej strony też oczekiwali, żeby coś się zaczęło dziać, bo była pewna stagnacja. I wskoczyłem w dobre okienko i to zaczęło funkcjonować.
2: Życzę więc powodzenia. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się wyremontować ten budynek.
3: Dziękuję bardzo. Liczę na wsparcie, pomoc w każdym wymiarze, więc tutaj też ludzie są bardzo chętni do tego. Dziękuję bardzo.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Na zegarach dochodzi godzina 18. Czas zakończyć dzisiejszy magazyn reporterów Radia Plus Głogów w wydaniu wakacyjnym. Na kolejny program zapraszam Państwa już jutro. Startujemy tradycyjnie po serwisie informacyjnym o godzinie 16. A teraz jeszcze się z Państwem nie żegnam. Sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. Do godziny 20. zapraszam na informacje z Głogowa i regionu. Ale zanim zaczniemy, to czas jeszcze na serwis informacyjny i prognozę pogody. Karolina Stępień, zostańcie przy odbiornikach.
1: Radio Plus Głogów.
2: Minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Oddamy głos ekspertom. Silne gradobicie uszkodziło dachy na Mazurach. Mimo kryzysu na Bliskim Wschodzie warszawska giełda notuje rekordy. Jest 18. Marcin Bartnik. Minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd głowy państwa. To dobry moment na podsumowania. W studiu nasz reporter Michał Rawa, który o 12 miesięcy prezydentury Karola Nawrockiego pytał eksperta.
3: Tak jest, dzień dobry. Doktor Bartosz Rydliński, politolog z UKSW, podkreśla, że był to dobry rok dla Karola Nawrockiego, ale zły dla relacji Pałacu Prezydenckiego z kancelarią premiera, w tym w kluczowych dla Polski obszarach, jak bezpieczeństwo.
4: Myślałem, że to będzie jednak rzecz wspólna, a tutaj jednak Karol Nawrocki, Donald Tusk i Wesław Kosiniak-Kamysz pokłócili się w sprawie ważnego programu dla nas.
3: Największe błędy to zdaniem doktora Rydlińskiego rekordowa liczba wet.
4: Tymi swoimi wetami, no jednak się trochę zagalopował, a w sprawie Sejf zawetował projekt, który tak jest realizowany.
3: O skuteczności prezydenta świadczą jednak badania opinii publicznej, a te pokazują, że Karol Nawrocki cieszy się zdecydowanie najwyższym zaufaniem wśród Polaków.
2: Dlatego jego zwolennicy pojawili się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i przynieśli mu prezent.
5: Jest prezent dla prezydenta?
6: Tak, żeby walczył o nas. To są rękawice
7: białe. Now Rocky, czyli teraz Rocky Balboa.
2: Wydarzenie ma zwieńczyć przemówienie prezydenta. Tymczasem Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował Karol Nawrocki. Silne gradobicie uszkodziło dachy, do tego połamane konary i podtopione posesje. Kulki miały nawet 7 cm średnicy. Już około 100 razy interweniowali strażacy z powodu nawałnic w warmińsko-mazurskim. Najwięcej pracy mają w powiatach braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim i ostródzkim.
8: Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Lubomino, gdzie w wyniku intensywnego gradobicia uszkodzonych zostało 5 dachów budynku. Na tą chwilę nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
2: Informuje rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. W mediach społecznościowych jest już dużo zdjęć i nagrań z regionu. Rekordy na warszawskiej giełdzie mimo wojen i napiętej sytuacji na świecie. Podczas środowego otwarcia WIG20 pokonał historyczny szczyt. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
9: Giełda papierów wartościowych nie widziała takich notowań od prawie 20 lat.
10: Przekroczono próg 4000 punktów i jest to notowanie historyczne.
9: Mówi Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, inwestorzy pozostają optymistyczni. Jak wyjaśnia ekspert, konflikty zbrojne, choć destabilizują sytuację, zwiększają też zapotrzebowanie na odbudowę i inwestycje.
10: Paradoksalnie musimy pamiętać o tym, że każda wojna napędza gospodarkę.
9: Na dobre wyniki warszawskiej giełdy wpływa również kondycja polskich przedsiębiorstw, a to z kolei przekłada się na sytuację pracowników.
10: Miejsca pracy na pewno nie będą redukowane, ale będą utrzymywane.
9: Zdaniem analityków w najbliższym czasie na giełdzie papierów wartościowych będziemy obserwować dalsze wzrosty.
2: Przewidywał Krzysztof Płowecki.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Gigant ze Szkocji kontra zespół z Podlasia Jagiellonia Białystok zagra z drużyną Rangers. To w ramach kwalifikacji do Ligi Europy. O szczegółach Olek Ruszkowski.
11: 4 zespoły z Ekstraklasy zagrają o europejskie puchary. Na stadionie miejskim w Białymstoku Jagiellonia podejmie Rangers. Piłkarze Adriana Siemieńca stoją przed wyjątkowo trudnym zadaniem pokonania 55-krotnego mistrza Szkocji.
12: Rangersi są faworytem w tym starciu. Jagiellonia jako i z rankingu i właśnie z tego, że w Lidze Europy późno zaczyna od trzeciej rundy, ale wygrywając z Rangersami, no to można powiedzieć otwiera sobie drogę do europejskich pucharów, czy to będzie Liga Europy, czy Liga Konferencji.
11: Mówi Tomasz Sokołowski, ekspert piłkarski i były zawodnik Legii Warszawa. Jeżeli Jagiellonia zwycięży w dwumeczu, to zapewni sobie co najmniej grę w Lidze Konferencji.
2: Jagiellonia zagra z Rangersami już za chwilę.

Najbliższa noc w Głogowie i okolicach będzie duszna i tropikalna z temperaturą minimalną 21 stopni. Jutro w piątek odetchniemy od skwaru, napłynie chłodniejsze powietrze, a słupki rtęci wskażą w cieniu przyjemne 26 stopni. Pojawi się trochę więcej słońca niż dzisiaj, a opady deszczu powinny jutro Głogów ominąć. Dobry wieczór, minęła godzina 18. Zapraszam na czwartkowe spotkanie w Radiu Plus Głogów. Przed nami 2 godziny pełne lokalnych informacji z naszego miasta oraz regionu. Sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się w regionie i posłuchamy niezapomnianych melodii. Niezmiennie przy mikrofonie Karolina Stępień. Zostańcie Państwo ze mną.

0: Radio Plus Głogów.
1: Na początek mamy bardzo ważną i z pewnością wyczekiwaną informację dla wszystkich kierowców oraz mieszkańców naszego miasta. Jak poinformował wykonawca prac na przejeździe kolejowym przy ulicy Kolejowej w Głogowie na Krzepowie, droga w tym miejscu jest już całkowicie przejezdna. Przypomnijmy, że remont tego przejazdu mocno się skomplikował. Prace musiały zostać wydłużone ze względu na nieprzewidziane wcześniej utrudnienia techniczne i oficjalnie czas zamknięcia torowisko przesunięto do dzisiejszego wieczora, czyli do 6 sierpnia. Na szczęście pracownikom udało się uporać z tym wymagającym zadaniem nieco szybciej niż zakładano. W nadesłanym komunikacie wykonawca oficjalnie potwierdził, że wszelkie roboty dobiegły końca, a sam przejazd został już bezpiecznie otwarty dla normalnego ruchu drogowego. To więc świetna wiadomość na początek naszego programu, która z pewnością ułatwi Państwu dzisiejsze powroty do domów. My tymczasem ułatwiamy Państwu wejście w ten czwartkowy wieczór za sprawą doskonałej muzyki. Polskiej muzyki z dawnych lat, już teraz na naszej antenie niezapomniani Skaldowie i ich wielki przebój prześliczna wiolonczelistka. W dalszej części programu usłyszymy też Roda Stewarda oraz Tanitę Tikaram.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Teraz informacje dla tych, którzy lubią planować, bo choć wakacje wciąż trwają w najlepsze, to Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie wybiega już myślami nieco w przód i zaprasza do planowania wolnego czasu po letniej przerwie. Już w przyszłym tygodniu ruszają zapisy na zupełnie nowy sezon zajęć i warsztatów. Swoje zgłoszenia do poszczególnych sekcji będzie można składać od wtorku 11 sierpnia bezpośrednio w kasie Centrum Kultury MOK. Jak co roku przygotowano wyjątkowo bogatą ofertę, coś dla siebie znajdą zarówno dzieci, młodzież, dorośli, jak i nasi głogowscy seniorzy, mówi dyrektor placówki Bartłomiej Adamczak.
2: Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty, która jak zawsze po wakacjach jest przygotowywana. Mówię tutaj o zajęciach sekcyjnych, o zajęciach warsztatowych, o tych propozycjach, które cały rok mają później Państwu towarzyszyć, umilając i rozwijając Państwa, realizowanych w trzech jednostkach Miejskiego Ośrodka Kultury, czyli w Centrum Kultury, największym, tym w środku miasta, czyli w Klubie Mayday, który jest na Koperniku, i w Teatrze imienia Andrasa Gryfiusa na Starym Mieście. Propozycje różne, wszelakie, takie, które mam nadzieję dotrą do Państwa zainteresowań, pobudzą Państwa inicjatywy i skłonią do tego, żebyście do nas systematycznie trafiali. Mówimy tu o zajęciach plastycznych, wokalnych, muzycznych, ceramicznych, teatralnych, zajęciach związanych z tańcem, zajęciem związanym z poruszaniem ciała, czyli wszelkiego rodzaju pilatesach, zumbach, aerobikach. Mówimy tutaj o zajęciach i artystycznych, i takich, które pozwalają się spotkać przy okazji działań na przykład seniorskich, trochę ze sobą pobyć.
1: Całą szczegółową listę dostępnych warsztatów oraz sekcji znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej mok.glogow.pl. Dodatkowo wszelkie informacje można też uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 76 833 65 74 lub na profilu facebookowym placówki. My tymczasem nie zwalniamy tempa z naszym muzycznym kalejdoskopem przebojów z nutą nostalgii. Już za chwilę w głośnikach duet Pet Shop Boys i ich wersja kultowego utworu Always on My Mind. A zaraz potem przypomną się legendarni Trubadurzy w piosence Znamy się tylko z widzenia. Słyszymy się za kilkanaście minut.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Reklama.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MGHS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Na koniec tej części programu przenosimy się na chwilę na tereny rekreacyjne, ponieważ długotrwały brak opadów daje się we znaki nie tylko rolnikom. Susza coraz śmielej zagląda bowiem na rodzinne ogrody działkowe w naszym regionie. W studniach notuje się coraz niższy poziom wody, pompy pracują niemal bez przerwy, a zarządy apelują do wszystkich o ogromny rozsądek. Choć działkowcy płacą za wodę ryczałtem zaledwie kilkadziesiąt złotych rocznie, to jej codzienne zużycie w czasie tych upałów jest po prostu gigantyczne. Te niepokojące statystyki dokładnie przeanalizował Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Hutnik w Kulowie. O tym, jak poważna jest sytuacja, opowie Piotr Matusiak, wiceprezes ROD Hutnik.
2: Widzimy po stanie studni głębinowych, że przy największych upałach ten poziom wód jest poniżej poziomu górnego, co znaczy, że pompy pracują w środkowych jakby zakresach tej wody. Sprawdziliśmy, że na jedną działkę przypada około 1,80 m3 wody w ciągu pół roku. Czyli to jest, tak żeby zobrazować, 80 zbiorników typu Mauser w ciągu pół roku, więc wydaje mi się, że jest to bardzo dużo. Zwykły zraszacz pracujący przez godzinę wylewa około 400 litrów wody. Wydawałoby się, że nie jest to dużo, patrząc, że ta woda non-stop wsiąka, ale prawda jest taka, że no niestety wody idzie bardzo dużo.
1: Warto podkreślić, że na terenie ogrodów Hutnik od lat bardzo mądrze inwestuje się w infrastrukturę wodną. Działają tam zbiorniki retencyjne, nowoczesne sterowanie pompami oraz aż 3 studnie głębinowe. Mimo to w czasie tak ekstremalnej suszy nawet najbardziej zaawansowane rozwiązania okazują się niewystarczające. Tegoroczne lato wyraźnie pokazuje, że własne ujęcia nie gwarantują już nieograniczonego dostępu do wody. Na działkach w Kulowie coraz wyraźniej widać, że najcenniejszym plonem tego sezonu może okazać się nie pomidor czy ogórek, ale każda zaoszczędzona kropla. Tym ważnym tematem kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Na naszej antenie czas na piękne wspomnienia, już za chwilę niezapomniana budka suflera, a jeszcze przed godziną 19 usłyszymy m.in. duet Modern Talking. Punktualnie o 19 zapraszam z kolei na serwis informacyjny, po którym sprawdzimy najnowszą prognozę pogody i ruszymy z drugą godziną audycji. Karolina Stępień, do usłyszenia po godzinie 19.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Premier uderza w prezydenta w pierwszą rocznicę jego zaprzysiężenia. Nie żyje Polak, który spadł wczoraj w hiszpańskich Pirenejach. Potężne korki czekają kierowców na śląskim odcinku A1. Rusza naprawa fal Dunaju. Jest 19. Marcin Bartnik. Karol Nawrocki podsumowuje pierwszy rok swojej prezydentury. Zabrał głos podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Namiestnikowskiego. Zwrócił się do swoich zwolenników.
2: To wy byliście, drodzy państwo, moją siłą i moją nadzieją i pozostajecie nią także dzisiaj. Jesteście siłą i nadzieją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wy, naród!
1: Wcześniej odbyła się debata publicystów, a także też krótki występ artystyczny. Na scenie pojawił się raper Eldo w towarzystwie dzieci i młodzieży z regionalnego zespołu Zagórzańska Siła. To krakowskie przedmieście w Warszawie. Tymczasem w mediach społecznościowych premier uderza w prezydenta w rocznicę jego zaprzysiężenia. Donald Tusk wymienia jego zdaniem najgorsze decyzje Karola Nawrockiego. Wśród nich weta w sprawie sejf, kryptowalut, do tego odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych oraz ułaskawienie starucha, nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. Nie żyje Polak, który spadł wczoraj w hiszpańskich Pirenejach. Do wypadku doszło w katalońskiej części pasma w dolinie Aran na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Natychmiast wysłano helikopter i grupę górskich ratowników. Na miejscu stwierdzili jednak, że turysta zmarł. 5 Gruzinów zatrzymanych w sprawie rozboju na stołecznej Ochocie. Według ustaleń służby mężczyźni zaatakowali Białorusina, który wpłacał gotówkę do bankomatu. Następnie usiłowali wciągnąć 25-latka do samochodu.
3: W trakcie szarpaniny napastnicy przewrócili go na ziemię, uderzali go rękami po głowie, a następnie zabrali saszetkę z gotówką oraz telefon komórkowy, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. Łączna suma strat wynosiła ponad 20 tysięcy złotych. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali następnego dnia na terenie miejscowości Duchnów 5 obywateli Gruzji w wieku od 23 do 29 lat.
1: Mówił Jakub Gontarek ze stołecznej policji. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące przez sąd. Potężne korki czekają kierowców na śląskim odcinku A1. Od dziś drogowcy biorą się za usuwanie tzw. fal Dunaju. Na początek 3-kilometrowy odcinek Pyżowice-Piekary Śląskie w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
4: Zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również remont odwodnienia, przepustów, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych. Celem jest trwałe usunięcie deformacji i przywrócenie pełnych parametrów technicznych autostrady. Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta.
1: Wszystkie prace będą prowadzone przez rok.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nożyczki, grzebienie i farby znów poszły w ruch. W Bydgoszczy już po raz drugi odbywa się kamp fryzjerski. Młodzież z domów dziecka i zakładów poprawczych pod okiem mistrzów fryzjerstwa uczy się praktycznych umiejętności. Da im to lepszy start w dorosłość. Czego już się nauczyli?
5: Takich umiejętności jak falowanie włosów samą szczotką, koloryzacji, strzyżeń, modelowania damskich włosów, cieniowania. A poza tym uczą nas też tutaj szacunku z drugiej osoby, do osoby, która siedzi na tym fotelu.
6: Robimy przestrzeń technologiczną, takie bardziej futurystyczne, artystyczne, żeby pokazać też odsłonę tego fryzjerstwa.
7: Akcja odbywa się po raz drugi. W zeszłym roku była pierwsza tura. Czy śledzicie może poczynania tamtej ekipy?
8: Tak jest. Piątka z naszych podopiecznych znalazła pracę, więc owoce są.
1: Wydarzeniu towarzyszy akcja charytatywna. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie podopiecznej fundacji Instytut Fale Loki Koki, 13-letniej Toli, która walczy z białaczką.
9: Nadchodząca noc w Głogowie i okolicznych gminach wciąż niestety będzie duszna oraz tropikalna z temperaturą minimalną do 21 stopni. Jutro czeka nas na szczęście powrót do stabilnego, bezburzowego nieba. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia wskażą w cieniu bardzo komfortowe 26 stopni i napłynie do nas znacznie rześkie powietrze z północnego zachodu. Dobry wieczór, minęła godzina 19. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego czwartkowego programu w Radiu Plus Głogów. Przed nami kolejna porcja najważniejszych wiadomości z regionu, którą tradycyjnie przeplatamy sprawdzonymi przebojami z nutą nostalgii. W głośnikach muzycznie przywitają nas już teraz kultowi Jurefniks. Karolina Stępień, zostańcie Państwo ze mną.

0: Radio Plus Głogów.
1: Do głogowskiego ratusza wpływają pierwsze wnioski do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Urzędnicy poinformowali, że mieszkańcy zgłosili do tej pory 9 ciekawych pomysłów. Ja jednak gorąco przypominam o najważniejszych informacjach, ponieważ cały czas trwa przyjmowanie kolejnych wniosków. Swoje propozycje należy zgłaszać na specjalnym formularzu, który bez problemu można pobrać na stronie internetowej obywatel.glogow.pl lub odebrać osobiście w biurze obsługi mieszkańca w ratuszu czy w biurach obsługi w galerii. Wypełnione dokumenty należy złożyć najpóźniej do 31 sierpnia i każda propozycja projektu musi być poparta przez grupę co najmniej 10 mieszkańców Głogowa, a same inwestycje muszą być planowane na terenach należących do gminy miejskiej. O tych kluczowych wymaganiach formalnych, na które trzeba zwrócić uwagę, przypomina zastępca prezydenta Głogowa Piotr Poznański.
2: Jeżeli będziecie Państwo składać formularze, to trzeba pamiętać o tym, aby to było w ramach zadań gminy, zadań miasta Głogowa, aby projekt był zlokalizowany na obszarze, który jest własnością naszego miasta, aby projekt mógł być zrealizowany w jednym roku budżetowym i aby mógł być możliwy do wykonania pod kątem technicznym.
1: Wszelkie szczegółowe informacje, regulamin oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na wspomnianej przeze mnie wcześniej stronie internetowej, czyli www.obywatel.glogow.pl. I w razie pytań można również zadzwonić bezpośrednio do koordynatorów projektu pod numerem telefonu 76 72 65 448. Warto wziąć sprawę w swoje ręce i zmienić naszą najbliższą okolicę. A na naszej antenie wracamy do niezapomnianych melodii, które idealnie pasują do tego spokojnego początku wieczoru. Już teraz zespół Roxette w wyjątkowym utworze Speeding My Time. Słyszymy się za kilkanaście minut przy kolejnym temacie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Z Głogowa przenosimy się do naszych sąsiadów, ponieważ Obiszów w gminie Grębocice stanie się we wrześniu miejscem ogromnych manewrów techniczno-medycznych. Przez 3 dni ratownicy, strażacy, policjanci, żołnierze oraz medycy będą wspólnie ćwiczyć koordynację działań w najbardziej realistycznych warunkach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. O misji tego wydarzenia i służbach zaangażowanych w akcję mówił na specjalnej konferencji prasowej Paweł Gębalski z Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie Przeciw w Białaczce z Lubina.
2: 11 września, czyli piątek, rozkładamy wszystkie stacje, przygotowujemy do działań, to jest tak pokrótce. No i 12 sobota od godzin porannych, gdzieś od 8.30, od oficjalnego rozpoczęcia około 150 osób podzielonych na 6-osobowe zespoły, no ruszy do działania ratowniczo-technicznych.
3: Czy mieszkańcy mogą też przyjść, zobaczyć jak to będzie wyglądać? Czy...
2: Tak, w sobotę będzie można przyjść i zobaczyć jakby z daleka, z odległości, wszystkie jakby stacje będą, 5 stacji medycznych i 2 techniczne będą wygrodzone i będą jakby pilnowane, żeby osoby po stronę nie mogły wejść, żeby nie przeszkadzały. Ale w niedzielę oczywiście są to dni otwarte, gdzie będzie można skorzystać, dotknąć, zobaczyć, czym ratownicy na co dzień działają. Sprzęt wojskowy, który też przyjedzie, który też jakby bierze udział po raz pierwszy od 5 lat, kiedy organizuje takie manewry po raz pierwszy, będą naprawdę na wysokim poziomie, bo z wojskiem.
3: To jaki sprzęt, powiedzmy?
2: Sprzęt wojskowy, czyli 23. Pułk artylerii z Bolesławca, najcięższa artyleria, jaka jest w Polsce, od Krabów przez wyrzutnie rakietowe. To wszystko są stacje medyczne, czyli jakby związane z obrażeniami. Obrażenia tętnicze, złamania, wszystko to, co potrzeba jak najszybszego zaopatrzenia na wsparcie psychiczne. To jest coś, na co będę kładł bardzo mocny nacisk i po raz pierwszy stacje medyczne będą oceniane przez wyspecjalizowanych instruktorów, którzy są na każdej ze stacji. No i stacje techniczne, też warto parę zdań powiedzieć. Stacje techniczne to nic innego jak podejmowanie osób poszkodowanych z zakreszczonych pojazdów. 2 stacje, 2 różne jakby instytucje, które będą prowadziły te szkolenia, 2 różne techniki na różnych sprzętach, czyli jak najbardziej konsekwencja 4 poprzednich lat złożyła w całość 5. rok tutaj i po raz pierwszy tutaj w gminie Grębocice, no manewry na najwyższym poziomie.
1: To będą niezwykle ważne ćwiczenia, ale organizatorzy pomyśleli również o mieszkańcach całego naszego regionu. W niedzielę 13 września zaplanowano tam wyjątkowy dzień otwarty. Będzie można z bliska obejrzeć nowoczesny sprzęt wykorzystywany na co dzień przez służby ratownicze, sprawdzić wyposażenie wojskowe oraz osobiście porozmawiać z uczestnikami tych widowiskowych manewrów. Warto zapisać sobie więc tę datę w kalendarzu. A na naszej antenie wracamy do niezapomnianych głosów i wspaniałej muzyki. Już teraz jedyna i niepowtarzalna Tina Turner w utworze The Best, a w dalszej części wieczoru zaśpiewa dla nas również Stevie Wonder oraz zjawiskowa Jennifer Page.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: A na koniec dzisiejszego programu mam dla Państwa zaproszenie na niezwykle ważne i pierwsze tego typu wydarzenie w gminie Gaworzyce. Klub Miłośników Kresów Południowo-Wschodnich serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na uroczystości upamiętniające 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Warto podkreślić, że bardzo duży odsetek mieszkańców tej gminy to właśnie potomkowie kresowian, stąd u organizatorów zrodziło się głębokie pragnienie, aby to wydarzenie na stałe wpisało się w lokalny kalendarz i odbywało się cyklicznie. Wszystko po to, by w godny sposób uczcić pamięć o naszych rodakach oraz całych rodzinach pomordowanych na Kresach. Uroczyste obchody rozpoczynają się już jutro w piątek 7 sierpnia o godzinie 16 od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Gaworzycach. Następnie wszyscy uczestnicy przyjdą na tamtejszy cmentarz, by wspólnie pomodlić się przy tablicach pamiątkowych pomordowanych na Wołyniu. Tym pełnym zadumy akcentem kończymy już nasz dzisiejszy program. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę oraz wspólnie spędzony czas. Na kolejną audycję zapraszam już jutro. Będę na posterunku już od godziny 16 w wakacyjnym wydaniu magazynu reporterów Radia Plus Głogów. Teraz tradycyjnie zostawiam Was z dawką najlepszych przebojów z nutą nostalgii, a już po godzinie 20 zapraszam w imieniu Marka Sierockiego na naszą wspólną prywatkę. Karolina Stępień, dziękuję za dziś, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia jutro.
0: Radio Plus Głogów.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie. Lato z nutą nostalgii. Wspaniałe przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Zaczyna król Italo Disco, Roberto Zanetti, czyli Savage. Jego solowa kariera rozpoczęła się w roku 1983 od piosenki Don't Cry Tonight. I tym utworem rozpoczynamy nasz miks. Potem jeszcze utwory Time.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Ogarnij nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na kołyszące klimaty reggae. Przed nami duet Laidback i Sunshine Reggae. Potem Blondie, The Tide is High. Będzie także Maxi Priest i Close to You.

roku 1999 od tej piosenki zaczęła się jego światowa kariera. To Enrique Iglesias i Bailamos, potem Ricky Martin i Maria. Będą także połączone siły zespołów Chili i Carapiccio w piosence Di

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami miks jednego z najpopularniejszych brytyjskich zespołów i to już od kilku dekad. To oczywiście grupa Depeche Mode. W ich wykonaniu w tym miksie Enjoy the Silence, Policy of Truth, a także Strange Love.

0: Depeche Mode utworem Just Can't Get Enough zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go szwedzka formacja Secret Service utworem Flash in the Night. Będzie też grupa Silent Circle i Touch in the Night, a także holenderski duet Fantastic i przebój Maria No Man's.

polski duet, a teraz włoski duet, który swoje największe hity śpiewał po hiszpańsku, czyli Rigueira w piosence No Tengo Dinero. Potem Carlos Perez, No Manos Quietas, a także Robin Gibb w przeboju Juliet.

Za nami Robin Gibb i jego solowy hit Julieta, przed nami duet Filipa Okej i Giorgio Moroder w przeboju Together in Electric Dreams. Będzie także grupa Kiss i ich wielki hit I Was Made for Loving You.

0: przebojem Layer Your Love On Me zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie, a my słyszymy się już jutro, tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
6: Let's go, girls.

il fait encore plus chaud.